0: SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest
2: Radio.
1: Radio S.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolin, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
7: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
9: Będzie ciepło na termometrach w Bydgoszczy do około 22 stopni. Jutro podobnie, a w weekend może zrobić się jeszcze cieplej. Na trasach o tej porze bez większych problemów, ale przypominamy, że linia 77 nie dociera do ulicy Srebrnej. To duży problem, szczególnie dla tych mieszkańców, którzy jadą tam do pracy. Uważajcie na siebie i cierpliwości.
7: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragedia w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. W placówce zginęło 2-letnie dziecko. Sprawę badają policja i prokuratura.
11: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje.

0: rodzice tego dziecka natychmiast zostali też objęci pomocą psychologów.
1: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego i utonęło. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Padało w trakcie protestu, a związkowcy mówili też...
2: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
3: Nie mamy rynku węgla. Te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
1: A w Warszawie manifestowali m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Odłowienie jest jedynym skutecznym sposobem na odstraszanie niedźwiedzi, przekonuje rolnik z Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. Mężczyzna znalazł ślady niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
4: To są paznokcie, widzisz?
5: A to świeże, to z wczoraj.
4: To świeżutkie ślady. Ja wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
1: Usłyszał dziennikarz szewski Mateusz Chłyston od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
6: SK Bydgoszcz. News.
7: Jarosierska. Nawet 3 km pieszo do pracy. Część mieszkańców Bydgoszczy od kilku dni jest odcięta od autobusów miejskich. Przestały kursować do przemysłowej części Osowej Góry, bo stan ulic jest dramatyczny.
8: Przyjeżdżam na 4 rano tutaj. Tu jest nieoświetlone, jest niebezpiecznie.
7: Ta część osiedla jest obecnie placem budowy, tłumaczą drogowcy. Dodatkowo ostatnie intensywne opady deszczu jeszcze bardziej pogorszyły stan nawierzchni.
9: Wszystkie służby pracują nad tym, aby jak najszybciej przywrócić kursowanie komunikacji publicznej w tym obszarze i udrożnić przejezdność ulic.
7: Zapewnia Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich.
6: Jankes,
10: Kama i Wiktor.
11: Welcome w czwartek.
12: Dzień dobry.
11: Czwartek już brzmi poważnie. Patrzę w święta. Dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości.
13: No to jak się mówi się tutaj przywitać? Dzień dobry, ja jestem Jankes, na przykład lubię żużel.
11: A ja jestem Wiktor i na przykład lubię szczupaki, szczególnie te takie grube, tłuste mamuśki.
13: Ach, chłapcie za telefony i messengery, dajcie znać, kim jesteście, co lubicie. Dzień dobry, pan też chce się przedstawić, prosimy.
14: Jakie te szczupaki lubisz?
11: Grube, tłuste mamuśki. No ale nie wymiguj się, jestem Marcin i lubię...
14: Lubię weekend.
11: A, to do Voxa zapraszam.
15: Zapraszamy.

0: muzyczni innowiercy, nowa religia. 8 po 6, dzień dobry, witamy.
1: Zgadza się, oczywiście. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Z niektórymi się już znamy, ale nie ze wszystkimi.
0: Możemy sobie odnowić te znajomości, bo dzisiaj taki dzień w kalendarzu. Dzień odnawiania znajomości. Jest z nami Paweł, nasz wydawca. Paweł, poznajmy się. Kim jesteś i co lubisz?
2: Jestem Paweł.
0: Aha.
2: I lubię czasami sobie pograć na komputerze.
0: O, a w co?
1: Nie kłam, przepraszam.
2: I w FIFA, i w CS-a.
0: Counter-Strike
2: Global Offensive. Ewentualnie okay. Counter-Strike 2.
1: Pykać, tak zwanie.
0: Klasyka. Zostaw ten komputer, bo burza idzie. Wyłącz go. No.
1: Telefony. Dzień dobry, fajnie, że z nami jesteście.
3: W odpowiedzi na wasze pytanie odpowiem takim klasykiem. Kim jestem? Jestem zwycięzcą.
0: Wiadomo. Co lubię? Wygraną.
4: Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
0: Tak, klasyka tematu. Ktoś jeszcze na linii numer 2? Kim jesteście? Co lubicie? Dzisiaj odnawiamy znajomości.
5: A ja jestem wiernym słuchaczem Radia SK i uwielbiam i słuchać.
1: Bardzo dziękujemy. Dobrze. Dziękuję. To było bardzo ładne. Prosimy o więcej. Za chwilę ciąg dalszy nastąpi, prawda?
6: Jankes. I Wiktor.
0: A wiesz co lubi Johnny?
1: Johnny?
0: No, jestem Johnny i...
7: Lubię placki.

0: że od 20 lat jesteście z nami.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Renault Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
8: Mieszkańcy mają problem. Linia 77 nie dojeżdża do Srebrnej i to przez ostatni deszcz i pracę na tym odcinku. Drogowcy nakazali wykonawcy, aby jak najszybciej udrożnił przejazd.
9: Idę teraz 3 km do pracy, bo nie mogę dojechać autobusem.
8: A w Bydgoszczy powinno być ciepło do około 22 stopni. W weekend temperatura jeszcze może powędrować w górę.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Renault Yama.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na zaproponowane przez prezydenta głosowanie nie zgodził się Senat. Inicjatywę Karola Nawrockiego poparło 32 senatorów, przeciw były 62 osoby, jedna wstrzymała się od głosu. Urządzenie zawyżało prędkość, a mandaty zostaną anulowane. Chodzi o odcinkowy pomiar prędkości na A6C między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie.
11: Mieliśmy informację z Inspekcji Transportu Drogowego, że faktycznie potwierdził się nasze informacje, że jest tam jakiś problem techniczny, to urządzenie zostało wyłączone.
10: Mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Sprawą zajmie się Główny Urząd Miar.
12: No i samo się popsuło, no przecież nikt mi... No, ktoś by tak ustawił, nie no.
13: SK Sport News.
10: Deklasacja w finale Ligi Europy. Po puchar sięgnęła Aston Villa, która 3-0 pokonała Freiburg. Już po pierwszej połowie niemiecki zespół miał dwubramkową stratę. Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Maty Kiasz. Obok trofeum nagrodą za wygrany finał jest bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. A główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju. W walce o awans została Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
14: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
15: Kama nad morzem, pojechała już pilnować, rozkładać parawany i bardzo dobrze.
16: A my sobie odnawiamy znajomości. Zgodnie ze świętem w kalendarzu, kim jesteście, co lubicie, dajcie znać, bo chętnie się poznamy.
17: Hej Eska, ja jestem pomocną sąsiadką, o którą mogą pobić się sąsiedzi. Czy coś jeszcze dodać?
16: Co sąsiadka lubi, to przyniesiemy. Cukier, sól, czy tam...
18: Bo przecież nie pieprz, nie?

0: No ja bym nie przesadzał z tym leżeniem w łóżku. 36 minut po 6 do pracy, rodacy, czwartek dzisiaj.
1: Pobudka, uwaga, bo Sanepid już działa, już kroczy, już sprawdza. Podkarpacki, bo tutaj jesteśmy, Sanepid.
0: U nas do lodówki mogliby radiowej zajrzeć.
1: No, czasami się dzieje, to rzeczywiście.
0: Janek Pirowski zostawia takie rzeczy, tam niektóre
1: niespodzianki. Rzeczywiście, no dobra, ale podkarpacki Sanepid, którego na razie nie było w naszej lodówce, w najnowszych badaniach zaliczył niestety 100% skuteczności.
0: Ocie, ale co, że jak?
1: Na pięciu pobranych losowych próbkach drobiowego kebaba mrożonego wykryto we wszędzie wykryto bakterię salmonella. Taka sytuacja.
0: Kiedyś mój wuj takie miał powiedzenie przy grillu,
1: że co?
0: Że jak położysz i poczekasz, to się wypali. Jankes, Kama, Kama.
2: I Wiktor. Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego?

0: dlaczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
1: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już

0: Lewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
9: I po reklamie.

0: naszej wokalistki, czyli Kamy, nie ma dzisiaj w radiu, więc Jankes, no pozostaje nam do ustalenia, czy ty, czy ja. Ja czy ty?
1: Dawaj ja dzisiaj.
0: Dobra, to uwaga, przygotuj się. 3, 2, 1, gardło.
1: Jak ma na imię?
2: Asia!
1: Asia! Asia! Asiu, dzień dobry, witamy! Asiu, jesteś?
3: Tak, witam, dzień dobry,
1: no,
3: cześć.
1: No, dzień dobry, witamy, witamy. Cieszymy się, że z nami jesteś od samego rana. Pobudka, bo to twoje święto.
0: Właśnie, czy to urodzinki. My cię obudziliśmy, czy ty już jesteś na nogach od jakiegoś czasu, bo nie chcesz marnować czasu na urodziny?
3: No, jestem na nogach akurat.
0: To przez pracę, czy właśnie przez twoje święto? Wstałaś, bo musiałaś, czy wstałaś, bo chciałaś?
3: Wstałam, bo musiałam wyprawić dziecko do szkoły.
1: Dobrze. To za chwilę odprawimy kogoś kolejnego. To uwaga. Moja siostra, moja najlepsza przyjaciółka, moja podpora na każdy zły dzień.
0: To jest jedyna osoba, której ufam bezgranicznie, która wie wszystko o mnie i która potrafi mnie postawić do pionu i nakrzyczeć. No, kto to napisał?
1: Moja sisterka.
3: Pewnie moja siostra.
1: Tak, właśnie.
0: To właśnie ona, twoja kochana. To ona postanowiła
3: nam. Ona zawsze myśli, kurde, o innych. No
1: i tak też było w tym przypadku oczywiście. Co masz do powiedzenia z okazji swoich urodzin w stronę swojej siostry?
3: Że jest szalona i że ją bardzo kocham, naprawdę jest dla mnie mega też wsparciem i zawsze myśli o innych i mam nadzieję, że się kiedyś też to zwróci.
0: Pięknie.
3: Zawsze powinna mnie liczyć.
0: To jest tak zwany pozytywny wzrusz. Lubimy takie łezki, bo je tam słychać, bo to są najpiękniejsze łezki świata.
1: Słuchaj, mamy dla ciebie prezent urodzinowy od nas od Radia SK w kopercie.
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii. Brawo!
3: Mega, super. Rozumiem, że
0: w tej czwórce na pewno znajdzie się twoja siostra w ramach rewanżu.
3: Oczywiście, jakby mogło jej zabraknąć. Jeszcze postawię lody.
1: O, wszystkiego fajnego, lodowego i nie tylko oczywiście. Bawcie się dobrze, to jest twój dzień.
3: Dzięki.
1: Życzymy
3: dzięki
1: ci
3: bardzo.
1: Fantastycznie,
3: bardzo miło.
1: Fantastycznych przyjaciół, przepraszam, okej. Okay. Z samego rana, okej? Okay?

0: Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK. 5 minut i będzie z nami godzina 7.
1: Następna będzie Fauna, a potem koniec kariery.
0: A później jeszcze po drodze Prawko, oczywiście, bo 17-latkowie sobie radzą niesamowicie.
1: Tak jest i o tym za chwilę Marcin Prostki w newsach. Można zdawać Prawko, jak się ma 17 lat i o tym, jak sobie radzą ci najmłodsi, zaraz powiemy. Jan, Wiktor.
2: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą

0: Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
12: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
14: To będzie ciepły dzień. Na termometrach już około 13-14 stopni, w ciągu dnia nawet powyżej 20. Czwartek w Bydgoszczy z przejaśnieniami. Jutro będzie podobnie, a w weekend jeszcze cieplej. Kierowcy już ustawiają się w kolejce na Szubińskiej z pro samochodów na Wojska Polskiego. Uważajcie też w pobliżu robót wodociągowych, m.in. na Inowrocławskiej.
12: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
15: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna dwuletnie dziecko. Reporter SK Jakub Krzyżak zbiera informacje, co wiadomo, Kuba, na ten moment.
16: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
17: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
16: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi.
15: Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madzier kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem i przy każdej okazji podkreślał:
18: Polak, Węgier, dwa bratanki.
15: Madzier i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. Nawet kilka tysięcy kleszczy na jednym miejskim trawniku. Biolog z Poznania Mariusz Piotrowski obala mit, że groźne pajęczaki spotkamy tylko w środku lasu.
19: Badania pokazują, że kleszcze równie dobrze mogą występować w środowisku miejskim. Czasem jest ich więcej, tak jak ostatnio właśnie na Malcie, z tego względu, że kleszcze rozmieszczone są mozaikowo. W jednym regionie może ich być bardzo dużo, podczas gdy za kilka metrów będzie ich bardzo malutko.
15: A kleszcze nie potrzebują bardzo dużej wilgoci, stają się aktywne już przy zaledwie 4 stopniach na plusie.
20: SK Bydgoszcz News.
14: Lidia Rechwerska, jest ponad 4000 miejsc. Bydgoskie Technika, Licea i Szkoły Branżowe pierwszego stopnia rozpoczęły rekrutację na nowy rok szkolny. 12 czerwca zakończy się termin elektronicznego składania wniosków, a listy ogłoszone zostaną 14 lipca. W weekend inaczej pojadą tramwaje. To w związku z modernizacją torowiska na Łęgnowo oraz rozbudową zajezdni tramwajowej. Od piątku od około godziny 20 do niedzieli wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku pomiędzy węzłem Kazimierza Wielkiego a zajezdnią. Tramwaje zostaną skierowane do pętli Wyścigowa lub zajezdni Łoskoń.
21: Kama
22: i Wiktor.
21: W Radiu RSK.
23: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w, no, czwartek, czyli za kwadrans piątek, fajnie, fajnie.
24: Dzień dobry kolego,
23: dzień dobry,
24: ja jestem Wiktor, witam.
23: Bardzo miło, Krzysztof, tak. Poznajemy się.
24: Dzisiaj dzień odnawiania znajomości, prawie jak odnawianie małżeńskiej przysięgi, więc kim wy jesteście i co lubicie?
25: O,

0: zawsze to, co zechcę. Pozdrawiam was serdecznie.
1: Kto to był? Chyba jakiś gal anonim, albo przepraszam, galka anonimka.
2: Fajnie, że tam jesteście. Dawajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, co... No i tyle.
1: Mhm. Aha. Mhm, tak, dokładnie.

0: Janka Skama i Wiktor Dyduła w Radiu SK.
1: Tak jest.
0: No tak to właśnie wygląda.
1: Poznajmy się. Dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości, więc skoro my się poznajemy nawzajem pomiędzy sobą w studiu, to wy dajcie znać, jak macie na imię i co lubicie.
0: Czekamy oczywiście.
1: Jestem Krzysztof, lubię żurzel, jestem Wiktor, lubię szczupaki, a wy? No i tutaj miejsce dla was właśnie. A my tymczasem na wakacje zapraszamy, bo skoro śpiewali, że tam słońce, gdzie my,
0: to
1: może nad polskie morze bym cię zaprosił, co?
0: Ja bardzo lubię. A gdzie dokładnie? Tutaj Trójmiasto, czy gdzieś obok?
1: Pobierowo.
0: To tutaj, nad Gorzalem Zieloną Górą, dokładnie.
1: Tym bardziej, że bijemy rekordy, słuchajcie. Jest największy w Polsce hotel, nazywany Małym Dubajem, składający się z 1240 pokoi. Podobno zaczyna się na początku Pobierowa, a koniec tego hotelu wychodzi już za Pobierowo.
0: Ładne.
1: Największy hotel w Polsce ruszył z rezerwacjami.
0: A
1: najtańszy...
0: raz, ile tych pokoi?
1: 1240.
0: A wiesz, tam mieszka niespełna 1000 osób w ogóle w Pobierowie.
1: Każdy mieszkaniec z Pobierowa ma swój pokój w tym hotelu.
0: No. Ale no i... można już tam rezerwować?
1: Jak masz 1500 mniej więcej, to na jedną noc możesz tam pojechać do tego molocha giganta.
0: Ale rzeczywiście jest to tak duże, jak się wychodzi z pokoju na śniadanie na 9:00, to wychodzisz o 8:30. Jest długi, długi korytarz, wychodzisz o 8:30 i jesteś o 9:00 na śniadanku. Zapraszamy. Jankę i Wiktor.
1: Chyba, że z babcią przyjechałeś, to o 7:00 musisz wyjść.

0: tym i powiedz, co trzeba mieć w głowie, żeby nagrać kawałek o wciskaniu batonów. Wciśnij baton.
1: Szukam i tłumaczę, o które batony chodzi.
0: 20 minut po godzinie 7 zabieramy się za siódemkę.
2: Tak jest.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: 4 lata angielskiego w liceum, jak, yeah, krew, baby. Jak krew w piach.
0: No dobra, zapraszamy, nie mamy batonów, mamy co innego oczywiście, jeśli chodzi o nagrody.
2: Cały zestaw gadżetów poszukamy, poznajdujemy, zapakujemy i wyślemy. Tylko najpierw trzeba odpowiedzieć na siódme pytanie.
0: Dojedźmy do tego siódmego pytania, kto pierwszy dzisiaj? Dzień dobry, halo, halo.
2: Halo,
0: dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jak masz na imię?
4: Kasia.
0: Pierwsze. Witamy, Kasiu. No i lecimy, uwaga, jakie zwierzę nosi swoje dzieci w torbie?
2: Ha!
4: Kangur.
0: Na przykład. Ktoś jeszcze?
4: Nie wiem. Myślę.
2: Koale, kłoki, wombaty, koale. Diabły tasmańskie.
0: Jestem diabły?
2: Mądry, bo czytam, bo mam napisane.
5: W torbie to diabły.
2: Dokładnie. No, co za anioł nosi dzieci w torbie? No, tylko diabeł. No. Drugie.
0: Lećmy dalej, drugie.
2: W urodzinach w tym tygodniu rozdajemy bilety do parku rozrywki. Jakie są trzy najczęstsze zdania wypowiadane podczas zjeżdżania z tych ogromnych rollercoasterów?
4: Boję się, uratuj mnie, nie chcę tu być.
0: Ładnie.
2: Dobre.
0: Widocznie już miałaś okazję korzystać. Lećmy dalej. Trzecie.
2: Uwaga.
3: Trzecie.
0: Uwaga, który spośród wymienionych polityków nigdy nie był premierem? A. Duda, B. Morawiecki, C. Buzek.
4: Duda.
0: Dobrze, dobra.
6: Gdy ciemno jest, ojciec za rękę prowadzi mnie.
2: O, właśnie.
3: Czwarte.
2: Jesteśmy przy czwartym. Metallica, zespół eskorokowy, zagrał koncert w Polsce. Tak, to przed chwilą, przedwczoraj. I podczas występu w Chorzowie zagrała Metallica wielki hit zespołu. Perfect czy Ladypunk?
4: Nie wiem, ale strzelam, że Ladypunk.
0: No wiedzieli, że źle odpowiesz, bo już zaczęli tam buczeć.
2: Już czuli pismo nosem. Perfekt.
0: Perfekt. Nawet mamy fragment tej. Mamy nawet fragment tej sytuacji. Dziękujemy ci pięknie oczywiście. Zapraszamy kolejną osobę.
4: Dzięki.
2: Uwaga,
4: dzięki,
2: bo
4: miłego dnia.
2: Fragment brzmi jak nagrywany kalkulatorem, ale posłuchajmy.
7: Chcemy być sobą. To Metallica, to Metallica. Chcemy być sobą. Chcemy być sobą jeszcze.
0: Ale było pięknie rzeczywiście. 80 tysięcy ludzi, pobite rekordy świata, kosmosu i innych jakichś tam takich różnych rekordów Guinnessa. Coś pięknego. No dobra, lećmy.

0: dalej, piąte.
1: Halo, dzień dobry, kto przy telefonie? Trzeba odebrać.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak masz na imię?
2: A Sebastianek.
3: Piąte.
0: I uwaga, piąte lecimy, oczywiście.
1: Najpiękniejsze polskie imię na każdym osiedlu, Seba.
0: Czy w Polsce kurs na prawo jazdy kategorii B można rozpocząć po ukończeniu 17 lat? Tak czy nie?
2: Jak najbardziej, tak.
1: Za zgodą rodziców oczywiście, bo ma się 17 lat, ale jest to ta nowa nowość i podobno idzie dobrze tym 17-latkom.
0: Ja jestem rodzicem, ja się zgadzam.
1: Ja też się zgadzam, proszę bardzo.
3: Szóste.
1: Uwaga. No jak? To jest powiedzenie Krzysztofa Ibisza.
0: Czy pan może powtórzyć pytanie?
1: No jak? Krzysztofa Rutkowskiego.
0: Okay.
1: Czy Krzysztofa Jankowskiego? No jak?
0: No jak?
2: Strzelam Ibisza.
0: No gdzie?
1: Gdzie? No ale posłuchaj tego.
4: A ty masz rewerę przy sobie?
5: Nie.
4: A w teczce?
5: Masz?
1: No jak? Rutkowski.
0: Rutkowski. Dziękujemy pięknie, ale się wykopętnął przed samym siódmym. No i zapraszamy. Ostatnia osoba, ostatnie pytanie. I za chwilę nagroda. Cześć, to teraz.
1: Ale kosmos, ale pogłos.
6: Halo, siemanko, co tam u was słychać?
0: No proszę pana, mamy tutaj, fajnie jest. A po u pana?
6: Siemano, rozwalone kolano.
0: Uwaga, lecimy, siódme.
1: Uwaga, odwiedza cię przyszły zięć. Jakie dwa pytania zadajesz przyszłemu zięciowi?
6: Czy będziesz grzeczny i czy będziesz kochał moją córkę?
0: I czy ma rozwalone kolano? Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
1: Tak jest. I w wariacie jeszcze apel do narodu. Twoje przesłanie do Polaków. Dawaj.
0: Prosimy.
6: Bądźcie sobą.
0: Dziękujemy. To było wspaniałe przesłanie od naszego słuchacza.
1: Jest czwartek, 21 dzień maja. Ludzie, bądźcie sobą.

0: właśnie Janki śpiewali, żebyś szykował kryptowaluty na tankowanie.
1: Jak to? Znowu do góry?
0: Nie, właśnie w dół. Jest taniej niż było wczoraj.
1: O ile?
0: To ci powie zaraz Procki w newsach.

0: Reklama.
1: Uwaga kierowcy! W Osielsku otworzyło się nowe miejsce dla fanów motoryzacji. Salon Gakyama już działa. Poznajcie model Ion V na niezwykłe drogi. To wyjątkowo przestronny SUV, który wyznacza nowy standard komfortu na drodze. Może być twój.

0: Dać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne 0 zł. Podręczniki dostajesz za darmo. A do tego zgarniasz świetną kasę na płatnych praktykach. Uczysz się od prawdziwych mistrzów. Pracujesz na super sprzęcie. A po dyplomie praca już na ciebie czeka. Wejdź na cukierniastaropolska.pl i dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
11: Czwartkowy poranek ciepły, w Bydgoszczy już 14 stopni, ma być około 22. Jutro podobnie sporo słonecznych momentów, a w weekend temperatura jeszcze powędruje w górę. Prognozy pokazują od 25 do nawet 27 stopni. A teraz większy ruch m.in. na Kamiennej i Fordońskiej. Uważajcie na pracę na Żwirki i Wigury.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Dacia Yama.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
12: Minęła 7.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News. Ukraińskie siły przeprowadziły atak na okupowany przez Rosję obwód doniecki. Celem była m.in. szkoła operatorów dronów, budynki, gdzie produkowana jest amunicja oraz części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów. Dziś tańsze paliwo na stacjach, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł. 50 groszy. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6 zł. 97 groszy za litr. Benzyna staniała o 2 grosze, a diesel o 3.
13: Sport News.
12: Aston Villa z triumfem w Lidze Europy. W finale rozgrywek w Stambule angielski zespół z Matty Cashem w składzie wygrał 3-0 z Freiburgiem. A porażka w pierwszym sprawdzianie. Polscy siatkarze przegrali z Serbią 2-3. To w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Jutro mecze z Ukrainą, a turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu.
14: Jan Kama i Wiktor. W Radiu SK.
15: Jankes wyszedł ze studia, ja mam tylko nadzieję, że nie wchodzi na Instagrama, bo tam już teraz powinno wisieć przerobione zdjęcie Jankesa. Na kogo? No właśnie, to on będzie zgadywał, na kogo przerobiona jest ta fota. Tak!
16: Już mam wyjść?
15: Masz przede wszystkim nie dotykać telefonu swojego. Zostaw tego smartfona.
16: No dobrze, a bo już tam jestem.
15: Tak, wy wchodźcie na Instagram, sprawdzajcie, kim jest Jankes i nagrajcie nam podpowiedź na Messengera.
16: Fajny czy nie fajny dzisiaj jestem?
15: Wiesz, zależy od preferencji, no.
16: Radio SK. Radio SK. Ale dziewczynka czy chłopiec?
15: To zależy od preferencji, wiesz?
16: A teraz on na... No teraz na antenie Radio SK nasza dziewczynka ulubiona, Ariana Grande.
15: To zależy od preferencji.

0: Jankę sproszony do studia. Jankę sproszony do studia. Jankę sproszony do studia.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
3: Ale kim czuję, jesteś? Czuję, że dzisiaj was rozpykam. No bo ostatnio mi to tak szło byle jak.
4: Mhm.
3: Byłem parówką.
4: Tak,
3: byłem.
4: Nie ostatnio, znaczy mówisz o ostatnim roku, tak?
3: Ale zdarzało się, że mi się udawało.
4: Przypadkiem, ślepemu Jankesowi raz do roku
3: ale
4: się uda.
3: Ale tutaj za każdym razem chodzi o to, że no zależy jakie są podpowiedzi. Jeśli słuchacze tak dopisują, to wtedy ja na antenie do mikrofonu jestem w stanie też tutaj się dopisać.
4: No my byśmy chcieli, żeby one były jak najlepsze, czyli jak najtrudniejsze. Ty byś chciał, żeby były jak najgorsze, czyli jak najłatwiejsze.
3: Tak to jest. No. Czy ja poproszę, dalej nie wiem, czy jestem dziewczynką, czy chłopcem.
4: Posłuchaj tego.
5: Dobry. Podpowiedź do Jankesa. W większości przypadków patrzysz na wszystko z góry.
4: O! No, proszę bardzo.
3: Ale jestem człowiekiem?
4: Jesteś człowiekiem.
3: Czy nie jestem wieżą Eiffla na przykład?
4: Nie jesteś wieżą Eiffla.
3: Jestem człowiekiem i jesteś... z góry, czyli jestem wysoki.
4: Uwaga.
3: Marcin Prokop!
6: Jesteś łysy i z brodą.
4: Tego Prokopa to ci zapisuję jako pierwsza nieudana próba. A masz trzy, przypominam.
3: Okej. Okay.
4: Więc już pierwsza wykorzystana. Nie jesteś Prokopem.
3: Czekaj, ale zapisuję. Łysy z brodą. Mhm.
4: Pamiętaj, że słuchacze posługują filmu się również tak zwanymi metaforami.
3: Mm-hmm.
4: Metafora, to jest coś jak tryptyk.
3: Meta, mm-hmm, meta, tak? Dokładnie. Mata, mata znam, ale meta tak to nie. Dobra, łysy z brodą, wysoki.
4: Mm-hmm.
3: Coś jeszcze masz, jakieś podpowiedź?
4: Ale widzę po twoich oczach, że dzisiaj możesz wiedzieć.
3: Naprawdę, ale czuję, że to będzie ten dzień.
4: Czujesz?
3: No jak wysoki, no to zaraz będziemy lodami podpowiedź jeszcze, no.
4: Kurde,
3: masz nie czy nie masz?
4: No boję się grać te podpowiedzi, bo zgadniesz.
3: No, bo... no i dobrze, bo ostatnio były... Takie se, a zaraz mam nadzieję, że będą dobre.
4: To słuchaj, trzecia i ostatnia w tym rzucie, w tej partii.
3: Dobra,
4: no, w tej tercji.
3: Łysy z brodą wysoki.
7: Janki, hurtownią nie jesteś, ale masz najlepszą zasłonę.
3: To była podpowiedź.
4: To była podpowiedź.
3: To są te podpowiedzi, które za każdym razem gdzieś tam mnie trochę w krzaczory...
8: Ja ci tam wyciąłem fragment, bo było za łatwo.
4: Ale i tak jest łatwo.
3: Dziękuję ci bardzo.
4: I tak jest łatwo. Myśl... Myśl i jeszcze
3: dobrze,
4: raz
3: ale
4: myśl.
3: Ale podsumowując, wysoki facet, łysy z brodą.
4: Mhm. Nie wiem.
3: Jeśli nie, no Prokop nie jest łysy.
4: No.
3: Ale
4: no,
3: nie. Jestem Polakiem?
4: Mam
3: no co, nie
4: mam
3: wiesz?
4: Mam powiedzieć czy nie?
8: Nie,
4: to by było za proste, no nie mogę ci powiedzieć. No. Bo w co ograniczysz albo sobie rozszerzysz, no nie możemy tak robić. Wskakujcie na naszego Instagrama, tam jest przerobiony Jankes, a potem wskakujcie na Messengera, tam jest ikonka mikrofonu. I tak jak znajomemu nagrywacie głosówki, nam nagrajcie SC głosówkę z podpowiedzią dla Jankesa.
3: Czy jestem artystą?
4: Jesteś teraz słuchający radia.
2: Radio
9: SK.
10: Reklama.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
14: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy i nie tylko.
15: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19.

0: Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
1: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
2: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
3: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11:00. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców, fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy.
8: I po reklamie.
9: Jest.

0: te fajerwerki, co robią bum, bum, bum, to one dla noselka już wybuchają.
1: Bum, bum, bum, barere.
0: Nasza petarda telefoniczna teraz z nami.
2: Uwaga, uwaga, odsuńcie się od głośników.
0: To będzie telefon wysokich lotów.
3: Nosel wkręca, nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Dzień dobry, zawieśna Halina po tej stronie. Telefon jest działu odpraw lotniczych. Z panią Marianną bym chciała rozmawiać z wylotu na 12.
5: Tak rozmawia pani.
4: Szanowna pani, chciałabym tylko poinformować zgodnie z regulaminem o proteście, jeśli chodzi o, o obsługę lotniskową na porcie lotniczym w Palermo. Musi pani mieć na uwadze to, ponieważ pierwsza i druga zmiana również będzie, proszę pani, miała akcję protestacyjną, więc informujemy, żeby tutaj nie było komplikacji. Słucham?
5: Nie, co, wzdycham sobie.
4: A, myślałam, że coś się wydarzyło, proszę pani.
5: Nie, wzdycham sobie.
4: Bo widzę, że pani nie ma bagażu, w związku z tym jakby temat bagażówki też nie zostanie podjęty w pani przypadku.
5: Nie, nie mam bagażu, jesteśmy z plecakami tylko.
4: Ale jeśli chodzi, proszę pani, o bagaże, to obsługa bagażowa nie protestuje.
5: No, ale to i tak mi wszystko jedno, bo bagaż mam ze sobą.
4: No wie pani, gdyby pani zależało na opuszczeniu lotniska, to wtedy w grę wchodzi bagażówka, to musiałabym wiedzieć. A jeżeli pani poczeka do 21, no to nie ma tematu.
5: Ale co to znaczy bagażówka?
4: No wtedy zostanie pani ewentualnie nadana bagażowo i bagażówka panią obsłuży, żeby pani mogła się wydostać z lotniska.
5: Ile trzeba dopłacić?
4: Normalny bagaż i tam chyba, proszę pani, jeszcze dzisiaj jest 190 zł.
5: No to...

0: ale jak ja nie mam bagażu, no, tylko sam plecak, to co ja wsiadam do bagażówki?
1: Nie. Jak pani, proszę pani, chce normalnie poczekać do 21, aż obsługa lotniskowa skończy protest, to pani czeka. I o 21 obsłużą panią i będzie pani mogła wyjść z portu lotniczego. I jeżeli pani na czasie zależy, to wtedy pani dokupuje bagaż i zostanie pani potraktowana jako bagaż i bagażówka panią, proszę pani, wywiezie z lotniska.
0: Dobrze, proszę pani. To nas jest 4, więc ja i tak muszę to skonsultować.
1: Rozumiem, tylko że muszę z panią, proszę pani, to ustalić, bo ja do
0: dobrze,
1: każdego
0: to
1: z osobna
0: ja
1: dzwonię.
0: Poczekam do 21. 5 godzin.
1: Za utrudnienia przepraszam, proszę pani. Obsłuży panią później Agata.
2: Mamusia, zostałaś wkręcona.
0: Ja cię kurna wkręcę zaraz. Normalnie czekam, już sobie przetrawiam, że piknik tam otworzymy, trzeba wziąć więcej kanapek.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No i co?
6: No i pamiętajcie, że wchodzicie tam na własną odpowiedzialność.
7: Na sk.pl.

0: akcji pod tytułem Kim jest Jankes, to widzę, że się dobrze bawicie, naprawdę.
1: No, bo tu jeszcze jedna akcja w newsach się rozgrywa. Mm-hmm. Skąd leci Ziobro?
0: Zbyszek?
1: Tak.
0: Pan
1: wiemy,
0: reporter?
1: Że wylądował w Stanach Zjednoczonych, ale były wątpliwości, kto go wypuścił. I o tym
0: jak
1: zaraz Marcin Brodzki.
0: No. Jankes, Jankes. Kama i Wiktor.
2: Kama i Wiktor. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: tanie masz. Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra.

0: A drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Great Brands.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
4: To będzie ciepło weekend. W Bydgoszczy ma być od 25 do nawet 27 stopni. Czwartek też z dobrym wynikiem, w ciągu dnia do około 22 i słońca nie zabraknie. 1 czerwca rozpoczną się roboty poprawkowe w ramach gwarancji na progach zwalniających i wyniesionym skrzyżowaniu na Stawowej na odcinku od Broniewskiego do Szulca. Bądźcie ostrożni.
2: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
5: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Śledczy potwierdzili, że Ziobro korzystał z wizy zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
6: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
5: Według resortu sprawiedliwości strona węgierska pomogła politykom w ucieczce. Wojsko ukraińskie zniszczyło ośrodek szkoleniowy rosyjskich operatorów dronów na okupowanym terenie obwodu donieckiego. Zginęło 65 kadetów oddziału specjalnego. Kompleks, na którym się uczyli, służył też do montażu dronów i amunicji. Jak słyszymy, radzą sobie lepiej niż starsi od marca 17-latkowie. Po zmianie przepisów mogą zdawać egzamin na prawo jazdy. Jak mówi nam dyrektor WORD-u w Radomiu, Dariusz Piątek, idzie im całkiem nieźle.
7: Na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%. Zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%.
5: A 17-latkowie dobrze radzą sobie też z egzaminem teoretycznym. Tu zdawalność wynosi ponad 75%.
2: SK Bydgoszcz News.
4: Witia Rechwerska. Policja ustala okoliczności wczorajszego wypadku na skrzyżowaniu ulicy Wyzwolenia i Dardowskiego w Bydgoszczy. Autobus linii numer 82 potrącił na przejściu dla pieszych dziewczynkę. Dziecko trafiło do szpitala, kierowca był trzeźwy. Jutro w Bydgoszczy ruszy Drums Fusion. To międzynarodowy festiwal, święto poświęcone przede wszystkim perkusistom. Będzie ponad 15 wydarzeń z udziałem kilkudziesięciu artystów.
8: Triki będzie. Mamy Anne Maure. Mamy wspaniały cykl ikony polskiego jazzu. W zeszłym roku gościliśmy Michała Urbaniaka. W tym roku będzie nią Urszula Dudziak.
4: Mówi Marek Maciejski, dyrektor festiwalu.
9: Kama i Wiktor.
10: Jest Wiktor, buongiorno. Nie ma Kamy, buongiorno i jest właśnie, no właśnie, kim ty jesteś?
11: No, wysoki, łysy, z brodą.
12: No i na razie to tyle.
10: I uwaga, kolejna podpowiedź.
13: Mhm. Jankes, jesteś człowiekiem, który widzi kurz na szafie, nie wchodząc na krzesło.
10: O, no to jest ta sama podpowiedź, tylko inaczej powiedziana. To jest podpowiedź? Ale dziękuję oczywiście, jest pani słuchaczka wspaniała, kochana. Czyli wysoki, to jest potwierdzenie tego.
11: No.

0: 9 minut po godzinie 8. Kiedyś tak paździoch do Ferdka Kiepskiego mówił.
1: No.
0: Panie Ferdek, pan jesteś Mendes. Pan jest Menda. Jesteś Mendes.
1: 9 minut po godzinie 8 tutaj SK. Czy my będziemy teraz powolutku kończyć i już będę wiedział, kim jestem?
0: To już zależy od twojego stanu umysłowego.
2: Kim jest Jankeks?
0: Bo jakieś typy masz, nie? Jeden już zmarnowałeś na Prokopa, zrobiliśmy wtedy soczyste...
1: Czy ja mogę skorzystać z...
0: z podpowiedzi ludzi? Proszę bardzo. Nie, to poczekaj. Jeszcze zanim wejdziesz do internetu i będziesz się wspomagał sztuczną inteligencją,
1: dawaj.
0: To prawdziwą inteligencją, słuchaczy się wspomagaj.
1: Poproszę.
0: Proszę.
3: Janki, to dla ciebie. Rafał Paczek na pewno nie będzie chciał już z tobą robić żadnego programu.
0: O, na przykład... Podobno
1: dlaczego?
0: Ma jakieś niedobre wspomnienia. Nie wiem, nie znam tej historii, ale może coś jest między nimi. Uwaga, kolejne.
4: Wysokno. Podpowiedź dla Jankesa. Jankes, nie lubisz stać w nocy w kolejkach.
0: No to taka jedna z nowszych podpowiedzi, bym powiedział, jeżeli chodzi o doniesienia medialne. Kolejna jest taka.
1: No.
5: Jankes, na pytanie, czy jesteś Polakiem?
1: No właśnie.
5: To urodziłeś się w Łodzi, a nie w Dresdenku.
0: O! To już dużo może powiedzieć.
1: Urodziłem się w Łodzi.
0: Tak, i nie chodzi o to, że w czasie rejsu jakiegoś.
1: No teraz rejsy są mniej bezpieczne.
0: No. Chcesz jeszcze jedno?
1: To dawaj. A czekaj, wysoki.
0: Mhm. I?
1: Coś mam chyba, no.
6: Tabliczka mnożenia nie jest twoją mocną stroną.
1: O kurde. No, chyba, bo to słyszałem tę historię i pomyślałem sobie,
0: poczekaj,
1: że...
0: Poczekaj, Janki, to może tak.
1: Ale no, dobra, jestem, no. Czekajcie, jestem mężczyzną, jestem w jakimś sensie artystą.
0: W pewnym sensie tak.
1: Jestem wysoki, pochodzę z Łodzi.
0: Aha.
1: Ja bardzo uwielbiam Łódź. Łódź to jest taki mój, to jest moje trzeci dom, powiedzmy, no. Gorzów, Śląsk, Łódź. I jeszcze masz coś?
0: No mam.
1: Czy jest dobrze? Chciałem się upewnić. Czy jestem sportowcem?
0: Tu się nie da
1: albo byłem sportowcem? A dawaj, masz jeszcze jakąś podpowiedź? Osłuchacza?
7: Jankes, nie latałeś na miotle, ale wznosiłeś się wysoko. Czyli coś z czarodziejskich mocy miałeś.
0: Ach, to taka ślizgająca się
1: teraz sobie myślę, coś tam było z tą zasłonką wcześniej.
0: Było.
1: Mhm. Chyba wiem.
0: Dawaj.
1: Wysoki z Łodzi. Nie, no to tylko jedyny.
0: Kto?
1: Jedyny, oryginalny, najlepszy na
0: Kto?
1: Świecie. Marcin Gortat?
0: A spójrz na prawo. Spójrz na prawo na nasze studio. Proszę państwa,
1: nie
0: do
1: wierzę!
0: Naszego studia wchodzi największa podpowiedź
1: nie
0: świata
1: wierzę!
0: W tym konkursie.
8: Stopiony, stoję, ile mam stać?
1: No jej, ale kto by się spodziewał?
0: Tak jest, prawdziwy, oryginalny Marcin Gortat razem z nami.
1: Jezusiu, ludzie!
0: Witam serdecznie.
1: Dzisiaj jestem... Jesteś mną, ja jestem tobą.
0: Zobacz, jaki bajer mamy dla ciebie. Specjalnie dla ciebie nasze nowe studio zostało tak zaprojektowane, byś nie musiał kucać. O, jeszcze wyżej. Wyżej się już nie da. Patrz, a i tak ma na poziomie pasa.
1: Słuchajcie, bo to jest niesamowite. W studiu jest Marcin Gortat z nami. Dzień dobry.
9: Witam serdecznie.
1: Przyszedłeś na live Łatwoganga? Marcinku, cieszymy się, że jesteś. Kochamy
9: tak,
1: cię.
9: Bo ja pojawiłem się, wyrzuciłem dziecko za okno i jestem w końcu. Udało się.
1: Nie mów takich rzeczy. Jejku, ale widziałeś, jak ja wyglądam na Instagramie?
9: Widziałem właśnie, dlatego co? Zastanawiałem się.
0: A ty już siebie widziałeś?
9: Tutaj, jadąc tutaj, zastanawiałem się, czy to zobaczysz, czy nie właśnie, bo wtedy by wszystko niespodzianki by nie było.
1: Teraz widzę!
9: Całej niespodzianki by nie było.
1: Patrz, to jest twoje stare zdjęcie, miałeś trochę
9: głosu. Nie, no ja oczywiście, że miałem, no wiem, no bardzo ładne, tylko właśnie bałem się, że to zdjęcie zdradzi całą niespodziankę.
1: Nie. Cieszymy się bardzo, dobra, jejkuś, jesteś z nami. Choć są piłki, jest Paweł,
9: jest
1: nasz przyjaciel.
0: No powiem, że jesteś chyba pierwszy raz po remoncie, bo parę razy tu byłeś, ale
9: nie,
0: w nowym studiu.

0: Jeszcze nie.
1: Regularnie od paru lat tu jestem, no powiem tak, wam, że fenomenalnie macie, jest przepięknie, naprawdę.
0: Ale wiesz co, jak ustawiliśmy, ej, zróbmy taki stół, wiecie, wyjeżdżający, podnoszący, zawsze mówiliśmy, że jak Marcin do nas przyjdzie, no, no jesteś, no.
2: I pytali się, ile Gortat ma w pasie jeszcze... i specjalnie dopasowali do pasa.
1: Tak, nie, no idealnie jest, wiesz, tu można stojąco, siedząco, wiesz, to już teraz macie naprawdę full wypas i powiem szczerze, że te ramiona muszę zastosować u siebie w gamingu, bo bardzo fajnie to wygląda, naprawdę.
0: Dobrze wyglądasz, Marcinku. Nie wierzę, że to jest naprawdę, to jest porządna niespodzianka. Zróbmy malutką pauzę, trzeba się uspokoić.
2: Tak jest, bo skoro mamy Marcina w studiu, to wrócimy zaraz do części zasadniczej rozmowy.
1: To pogadamy. Chętata rumiankowa i odpoczywamy teraz.
0: Pogadamy o meczu, który już coraz bliżej, prawda? Pięknym, tak cudownym. Gortat Team wkrótce mecz, oczywiście w Łodzi. Jak powiedzieli, że główna gwiazda dzisiejsza jest z Łodzi, to od razu skojarzyłem. No.
2: Złodziej?
0: Złodziej. Dobra, muzyka. Muzyka. Running through his

0: Takie rzeczy tylko w Esce. Największa podpowiedź w historii konkursu Kim jest Jan Kes? I to żywa podpowiedź, czyli osobisty własny Marcin Gorta.
1: Jak byłem Krzysztofem Rutkowskim, to nie wpadł, no. Ale też byłem, ostatnio uważajcie, byłem, nie wiesz, byłem parówką. Parówką, no wiesz, hot dog parówka. No, ale...
2: no tak.
1: Ale teraz jest konkret. Dobra, okej, słuchajcie, jest z nami w studiu, to jest niesamowita historia, bo to jest niespodzianka. Dla mnie przede wszystkim Marcin Gortat. Marcinku, co u ciebie?
2: Bardzo dobrze. Dużo pracy, noce nieprzespane.
1: No
2: i...
1: właśnie.
2: Oby teraz dobra zabawa.
1: Ale powiedz mi tak, jeśli mogę na sekundkę jeszcze, bo za chwilę oczywiście będzie o wielkim meczu Gortat Team, Team NATO, NATO Team. Jesteś tatą, no powiedz, jak jest?
2: Bóg zapłać za wszystkie
1: udogodnienia.
2: Bóg zapłać za wszystkie udogodnienia, huśtawki, nie huśtawki, bujawki, aplikacje, no, które bujają wózek i wszystkie udogodnienia, które sprawiają,
1: co,
2: że...
1: Nie, ale co w głowie twojej, powiedz,
2: nie,
1: bo to jest...
2: Nie, no w głowie jest miłość życia, tak? No, najpiękniejszy dar, jaki mogę otrzymać w życiu od żony i fantastyczny syn, który rośnie, duży, zdrowy, uśmiechnięty, śmieję się, że podkrada mleko wszystkim dzieciakom na dzielnicę i po prostu rośnie piekielnie szybko.
0: Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem Marcina Gortata, bierze cię na ręce i od razu masz lęk wysokości.
2: Będzie, no dobrze, duży, będzie miał, oby nie miał lęku, bo jest duży już i będzie jeszcze większy.
1: Czy twój synek też pojawi się 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie?
2: Myśleliśmy na ten temat, bo bardzo nie ukrywam, że zazdrościłem zawsze całe życie tym koszykarzom w NBA, którzy przynosili dzieciaki na koniec meczu na rękach i po wygranych meczach chodzili po parkiecie z dzieciakami na rękach. No ja bym też to chciał zrobić, ale jeszcze za wcześnie. No, młody będzie miał wtedy 5 miesięcy. To będzie moment, kiedy będzie spał i go kompletnie rozwalimy, że tak powiem, logistykę jego rozwalimy. Dlatego może za rok, Dobrze. Jeszcze w tym roku odpuścimy.
0: Będzie chyba pierwszy przypadek, w którym postawimy się w roli przeciwnika NATO.
1: Tak mi się wydaje, no.
2: No, to tak.
1: Powiedzmy o tej właśnie najważniejszej kwestii, rozumiem, że z tym wpadłeś. Wielki mecz Gortat Team NATO Team Air Force 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie.
2: Tak,
1: na parkiecie koszykarskim. Wyjątkowe postaci.
2: Wyjątkowe postacie, no szybko wymieniając. Piotrek Kuberski, mistrz federacji FNKSW. Piotrek Żyła, mistrz świata w lotach narciarskich, mistrz świata.
1: Dobrze.
2: Mistrz świata Tomek Fornal, z aktorów będzie Mateusz Damięcki, będzie również Janusz Habior, będzie Freeze, będzie AJ, przedstawiciele YouTube'a, będzie BDOS, będzie z dziewczyn grających Helena Danielewicz, Ania Makurat.
1: Przepraszam, będzie ten BDOS, a przecież on jest fanem was i tego wydarzenia, tak, oczywiście od lat.
2: BDOS był u nas wtedy, kiedy to jeszcze było niemodne, jakby to też takie sformułowanie mogę użyć. No, BDOS zaczynał 4 czy 5 lat temu u nas i cieszymy się, że jest po raz kolejny.
0: No fajnie, że jest cały czas z wami, no właśnie.
2: Tak, tak.
1: Super, no dobrze, gracie oczywiście w koszykówkę, jest to takie wersja NBA na naszym polskim terenie.
0: Ale jak my, Polacy, słuchacze, ci, którzy są z drugiej strony, nie zostali zaproszeni jako gwiazdy, mogą dołożyć się do tego wydarzenia?
2: No przede wszystkim serdecznie zapraszamy na Atlas Arenę, bilety dalej dostępne na kubileci.pl i oczywiście zapraszamy na wielki pokaz sprzętu wojskowego, który odbędzie się przed Atlas Areną w tym roku.

0: Dodatkowo będziemy mieli fajny pokaz, ponieważ wyląduje Black Hawk i Apache, nowo zakupiony Apache, który wyląduje u nas pod Atlas Areną.
1: Proszę uważać na linię energetyczną.
0: Nie, właśnie, dobrze to padło. Nie będzie właśnie tych sytuacji. Śmigłowce wylądują w nocy, czy nad ranem i w nocy wystartują wtedy, kiedy jest już, tak powiem, arena oczyszczona i kiedy jest wszystko bezpiecznie. Dlatego będą tutaj na pewno duże ukłony dla wszystkich pilotów, nie tylko tych pilotów bojowych, bo wiemy, widzimy, co dzisiaj piloci bojowi robią na Ukrainie i w Iraku, przepraszam, w Iranie, ale będziemy też tutaj chcieli wyróżnić tych pilotów, którzy szczególnie z 8 bazy transportowej w Krakowie przewożą różnego rodzaju organy na transplantację serca i to są fantastyczni ludzie, którzy poświęcają bardzo dużo czasu na to. No i tych właśnie asów przestworzy będziemy mieli również u nas na arenie.
1: Każda edycja pokazuje, że sport jest przestrzenią wspólnego działania, integracji, pomocy. Pieniążki z zakupionych biletów wędrują
0: na fundację, naszą fundację, super, gdzie na cele statutowe, przekazujemy na cele statutowe. Będą to różnego rodzaju dofinansowania do szkoleń, dofinansowania do stypendiów, same stypendia, nie tylko sportowe, ale również naukowe i cieszymy się, że no jest tego coraz więcej. Oczywiście dalsze wsparcie różnego rodzaju kampów, wyjazdów, również wsparcie samych żołnierzy, żołnierzy poszkodowanych na misji, wsparcie rodzin żołnierskich, militarnych i całą gamę, przekrój całej gamy różnego rodzaju no tutaj wydarzeń.
1: Bądźmy wtedy tam razem. Pamiętajcie dzisiaj nie tylko kim jest Jankę z Marcinem Gortatem. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Gortatami. Radio.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystko.

0: Porwane samochody kupować warto. W AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego.
11: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
12: Teraz wjeżdżamy na bydgoskie trasy, a tu większy ruch m.in. na Fosza, na Królowej Jadwigi. Warto też zwolnić na ulicy Jagiellońskiej. Pogoda idealna, żeby wskoczyć na rower. Przypominamy, że 1 czerwca ruszy rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Trzymamy za Was kciuki. W tej chwili już 15 stopni, będzie powyżej 20.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Dacia Yama.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: Minęła 8.30, to jest TSK News, Marcin Procki, zapraszam. USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Takie zapewnienie usłyszał wiceminister obrony narodowej. Cezary Tomczyk rozmawiał w Waszyngtonie m.in. z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa. W najbliższych tygodniach szczegóły w sprawie obecności wojsk USA w Europie mają być konsultowane z polskim rządem. W 5 województwach synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty wydano dla Warmii, Mazur, Mazowsza, Pomorza i województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Nawałnice prognozowane są po południu. A ważna decyzja dla przyszłości Górnika Zabrze. Miejscy radni poparli projekt sprzedaży pakietu 86% akcji Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego.
14: U nas w studiu cały czas gość, czyli Marcin Gortat. Za chwilę kolejna część rozmowy.
15: Jesteś tam? Jesteś.
14: Biegnę.
15: Jesteś, dobrze, spokojnie, luz.
14: Mamy wyjątkowy prezent dla Was. Jest piłka z autografem Marcina i jest dwuosobowe zaproszenie na mecz Gortat Team kontra NATO. Tylko nagrajcie nam głosówkę na Messengerze, dlaczego to właśnie Wy powinniście tam się znaleźć i zgarnąć te prezenty.
16: Zgadzasz.
14: No i uwaga, w tym roku będzie taka bardzo oryginalna, wyjątkowa sytuacja, bo ktoś z trybun, no i nawet dalej, będzie mógł też zagrać w meczu, prawda?
16: Tak, tak.
14: No, ale nie rozgaduj się, tylko za chwilę szczegóły, dobrze?
16: A, dobra.
14: Dobrze, napisz się kawę i muzyka i za chwilę wracamy.
16: Bardzo fajna niespodzianka.
14: Powiedz tak, tak?
16: Tak, tak.
17: Ja się z

0: tam skarbno takie miałem.
1: Co ty tam mamroczysz pod noskiem?
0: Tam takie różne.
1: To już bardzo ciekawe okulary. W ramach potrzeb można wybić albo wsadzić szkła z powrotem.
0: Nie o tym, nie o tym. Są ważniejsze rzeczy, czyli nasza akcja pod tytułem Odlot ściśle tajny, bo nasz wylot już w przyszły weekend.
2: Odlot ściśle tajny.
1: No i ta tajność właśnie wiąże się z miejscem, do którego lecimy, bo nikt z nas nie wie, oprócz organizatorów, którzy za to płacą u nas w radiu, gdzie wyląduje samolot z nami i z słuchaczami.
0: Mamy podpowiedzi w wykonaniu naszego tutaj dyrygenta ruchu, naszego pilota.
1: To jest pilot Andrzej.
0: Pilot Andrzej.
1: Kapitan.
0: Kapitan. Co, no mamy i... podpowiedź kolejną, gdzie będziemy lecieć?
1: Tak, wiemy, że tam świeci słońce, wiemy, że czegoś jest tam 300, wiemy, że płaci się w euro, wiemy, że ten region, miejsce znane jest z pewnego rodzaju muzyki, tak.
0: Suszone owoce.
1: Też są. Mamy podejrzenia z Jankesem, że może chodzić o Grecję, ale może dzisiejsza podpowiedź zmieni nam perspektywę. Uwaga, posłuchajcie.
3: Mówi kapitan. Tam, gdzie lecicie, dużo się pije. Napojów owocowych.
0: Ja tego nie kumam.
1: Ale nie, wszędzie nie powiedział, czy sfermentowanych, czy niesfermentowanych.
0: Wszystkich, no. No dobrze, okej. Okay. Jak się zgłosić do akcji Odlot ściśle tajny?
1: Tylko przez komórczaczo. Należy ściągnąć apkę Eski. Mm-hmm. I tylko przez aplikację i przez smartfona zgłoszenia. Nie żadne strony, nie żadne SMS-y, tylko apka jest wejściówką do Odlotu ściśle tajnego.
0: Zróbmy to. Czekamy na wasze zgłoszenia. Jutro będziemy wręczać kolejne miejsca w samolocie.
3: Mówi kapitan. Tam, gdzie lecicie, dużo się pije. Napojów owocowych.
2: Odlot ściśle tajny.

0: To jest radio pełne niespodzianek. Dzisiaj Jankes nie spodziewał się takiego gościa, co?
1: Jak my powiemy, że był Marcin u nas, jak jej nie było, to co będzie niespodzianka dla niej?
0: Dokładnie. Niech żałuje. No i przede wszystkim pamiętajcie, u nas zawsze spodziewać się można niespodziewanego.
1: Zgadza się, jutro wracamy do was punktualnie o godzinie 6. Kośmy, bo moja żona do mnie dzwoni.
0: A, no to tak, to jest
1: ważny powód. Czekajcie, odbiorę. Halo, Kasia, na jestem na antenie teraz,
0: tak,
1: wiesz?
0: Mówiący.
1: Jesteś?
2: Niemożliwe.
1: Naprawdę, tak. Jesteśmy na antenie. Pozdrów słuchaczy przy okazji, wiesz?
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Jestem na antenie, ale super.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: To niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
15: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
16: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
17: No wiem.
16: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
17: Ej, to już przesada.
16: No co, tego poziomu nie da się przebić.
18: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
19: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
25: W weekend inaczej pojadą tramwaje. Od piątku od około godziny 20 do niedzieli wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku pomiędzy węzłem Kazimierza Wielkiego a zajezdnią. Tramwaje będą kierowane do pętli Wyścigowa lub zajezdni Łoskoń. A na tronotrach w Bydgoszczy już około 16 stopni, będzie powyżej 20, w weekend jeszcze cieplej.
23: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
0: Jest 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł zarządzenia prezydenta. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.
1: przywołuję wszystkich państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
2: Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
0: A prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację. Duże utrudnienia w centrum Krakowa, w Alei Krasińskiego przy jubilacie doszło do awarii wodociągu. Woda wypływa na jezdnię, ostrzega Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
3: Ruch pojazdów w kierunku centrum miasta odbywa się tylko jednym pasem. Kierowcom zmierzającym w tym kierunku zalecamy omijanie tego miejsca i wybór alternatywnych tras przejazdu.
0: Dla okolicznych mieszkańców pozbawionych dostaw wody ustawiono beczkowóz. Naprawa w tym miejscu ma potrwać do 13. Mieszkańcy i turyści odwiedzający Polańczyk w strachu. Niedźwiedź ostatnio pojawił się tam w pobliżu bloku mieszkalnego i sklepu.
2: Wyjdzie dziecko takie i co? Jaką ma szansę z niedźwiedziem?
4: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przeszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30. No.
0: A tylko w tym roku policjanci z powiatu leskiego dostali ponad 60 prośb o interwencję w sprawie niedźwiedzi w pobliżu zabudowań. Ich działania mocno ograniczają jednak przepisy.
5: SK Bydgoszcz News.
25: Lidia Rechwerska. Nawet 3 km pieszo do pracy. Część bydgoszczan od kilku dni ma problem z dojazdem na ulicę Srebrną, bo stan ulic jest dramatyczny. Linia 77 skróciła kurs.
22: Tutaj pracują tysiące ludzi, więc utrudnili życie wszystkim.
2: 20 minut, pół godziny idę z przystanku autobusowego do pracy na miejscu.
25: Drogowcy zapewniają, że wykonawca otrzymał już polecenia, by jak najszybciej przywrócić ten odcinek do użytkowania. Na razie autobusy kursują objazdami, z których korzystają także kierowcy.
26: No jasne, jasne, że wam fajnie zagram. Będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. Będzie Wiktor Waligura i 4 pory roku. PZ Mata, Kazba Łagana i Plan B też szykuje. A na początek już przyszykowane The Colors i Italo Disco na rozruch. 9:03 na zegarach. Michał Sobkowski, witajcie, gramy.

0: is the answer.
1: Love is the answer w podtytule numeru Morandi i Angels na antenie Radia SK. To hity zawsze na czasie. Dziś taki Michu trochę ćwierć przytomny, nie będę ukrywał, to po lekkim przedawkowaniu wczoraj. Ale nie alkoholu, a dancehallu. Nie, Michu od dłuższego czasu jest bezalkoholowy. Dancehallu, bo wczoraj na warszawskim Torwarze król takich klimatów, czyli Sean Paul. Znacie dobrze, całkiem sporo hitów jego z anteny Radia SK. No to czy się pojawiły? Były wszystkie wszyściuteńkie. Bo to było na przykład Baby Boy też. Dobra, by tak wymieniał i wymieniał, niech to sobie leci w tle, bo tam jest kilkanaście numerów, które doskonale... No, Bailando, chociaż chyba nawet dzisiaj rano w poranku leciało. Piękny to był wehikuł czasu, nie zapomnę go aż do samej demencji, naprawdę. Na Shona Paula rozdawaliśmy bilety, ale koncertów jest więcej i biletów od nas też. Więc jutro będziemy mieli podwójne zaproszenia na warszawski koncert Tako na PGE Narodowym. Trzeba nas będzie złapać na ulicach Warszawy. Kto ma ochotę na spontan na ostatnią chwilę, ten słucha nas od samego rana. PZ Matajka z bałaganem BST, czyli plan B po krótkiej przerwie, później Teddy Swims.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
10: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na Twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział Twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
14: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już 5

0: Lewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung

0: wciąż brzmi naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Linkin Park i Burn It Down na antenie Radia SK. Wracając jeszcze na chwilę do koncertu Szona Pola, wczoraj rozdawałem wam takie totalnie turbo ostatnie zaproszenia na ten koncert i wtedy odezwał się król spontanu, czyli Sebastian, wcale nie tak blisko Warszawy mieszkający, który do stolicy postanowił wybrać się na koncert Szona Pola. Król spontanu, bo nie wiem czy pamiętacie, on rzucił pracę z dnia na dzień, otworzył swoją własną działalność, w dodatku jeszcze w zupełnie innej branży. I wiem, że dotarł na ten koncert, bo wysłał bardzo ładne zdjęcia, nawet całkiem blisko sceny stał, proszę, proszę. Mam nadzieję, że bawił się kapitalnie. I teraz już wiemy, że skoro ten spontan się udał, to ten z założeniem firmy, to też będzie pestka i wszystko będzie dobrze. David Podsiadło i Tazosy za moment, a później Calvin Harris i Rihanna. A jeśli ktoś chce przeżyć koncert Szona Pola razem z Eską jeszcze raz, to czemu nie? Zapraszamy na naszego eskowego Instagrama.
1: Radio SK. Reklama.
2: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już 5

0: Rybski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Uwaga, uwaga! Już w środę 27

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być.

0: kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
0: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
2: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
8: I po reklamie.

0: to jest naprawdę wyjątkowy numer, bo z jednej strony ma w sobie pewien taki spokój, a z drugiej strony naprawdę fajną energię. Another i 54 Ultra, czyli świeżynka u nas Talk to You. Tuż przed godziną 10 na antenie Radia Jaska. Teraz mówię, ale zaraz przerwę, będziemy mówić o newsach, a później będzie już tylko grane. BB Rexha i Faithless New Religion zaraz po godzinie 10 na antenie Radia Jaska, czwartkowo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
7: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do Teb Edukacja.
8: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W Teb Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
8: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
11: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę nowoczesnej.

0: Kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
6: Już 17 stopni mamy w Bydgoszczy i będzie więcej. Jest pogodniej, na razie bez deszczu. Jutro podobnie, w weekend może być jeszcze cieplej. Kierowcy muszą być czujni. W przyszłą środę szykują się kolejne utrudnienia. Wodociągi będą pracowały w zbiegu na Kielskiej i Czerwonego Krzyża. Ten odcinek zostanie zwężony. Pojawi się też wahadłowa sygnalizacja świetlna.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Dacia Yama.
7: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Szokujące nagranie z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ zaprasza do resortu z wyjaśnieniami charge d'affaires Izraela w Warszawie. Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotyli Sumut, którzy próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Izraela wrzucił do sieci nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych. Wymachuje dużą izraelską flagą przed klęczącymi aktywistami i mówi: witamy w Izraelu, my tu rządzimy. A zachowanie izraelskiego ministra potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. A wśród uczestników flotyli byli aktywiści z ponad 40 krajów, w tym z Polski. Co trzeci lekarz doświadcza objawów wypalenia zawodowego, a prawie połowa młodych medyków czuje się przytłoczona obowiązkami. To wyniki badania wśród lekarzy w Wielkopolsce, mówi Mateusz Szulca, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, która przeprowadziła ankietę.
8: Te wyniki nie są dobre i musimy jeszcze dużo pracować. To, co jest najbardziej przykre, to to, że najbardziej obciążają nas relacje z pacjentami.
7: A wyniki badania Izba planuje zawrzeć w publikacji naukowej, a szykują się spore zmiany w piłkarskiej Lidze Narodów. Od sezonu 2028-29 zmieniony zostanie jej format. UEFA przekazała, że zamiast 4 dywizji będą 3, a w każdej znajdą się 3 grupy po 6 zespołów.
9: SK Bydgoszcz News.
6: Lidia Rechwerska. Inaczej pojadą tramwaje. To w związku z modernizacją torowiska na Łęgnowo oraz rozbudową zajezdni tramwajowej. Już od piątku, od około godziny 20 do niedzieli, wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku pomiędzy węzłem Kazimierza Wielkiego a zajezdnią. Tramwaje zostaną skierowane do pętli wyścigowa lub zajezdni Łoskoń. Będą zabawy edukacyjne, konsultacje i badania profilaktyczne. 25 maja w NFZ-cie w Bydgoszczy odbędzie się Dzień Matki i Dziecka. Będzie można wykonać m.in. badanie wzroku i słuchu. Start o 14:30.
10: Możemy wrócić do tej Ligi Narodów, że co będzie, że...
7: Zmiany w dywizji, będzie mniej dywizji, ale więcej zespołów każdy...
10: Co?
7: Może będą większe szanse dla Polaków, o tak.
10: Skomplikujmy to jeszcze bardziej, no naprawdę. Harry Styles, szanowni państwo, czyli wspomnienie jego amsterdamskiego koncertu, na który was wysłaliśmy za niecałe 3 minuty. Teraz New Religion, Michał Sapkowski, witajcie. Yeah.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Don't Say That, czyli Rule na antenie Radio SK. A teraz temat...
1: Odlot ściśle tajny.
0: Ja wiem już po naszych social mediach, po waszych reakcjach, po waszych SMS-ach, że tak naprawdę zainteresowane odlotem ściśle tajnym są tak jakby dwie grupy. Jedna ta, która faktycznie chce z nami lecieć, nie wiadomo dokąd, ale wiadomo kiedy, w ostatni weekend maja, czyli w ten kolejny weekend i wiadomo z kim, czyli z naszą porankową ekipą i oczywiście z pozostałymi słuchaczami. I to jest jedna część, ta, która chce lecieć, a druga to bardzo chce wiedzieć, dokąd jest ten odlot. Szanowni Państwo, proszę o to kolejna podpowiedź naszego kapitana.
2: Mówi kapitan, tam gdzie lecicie, dużo się pije napojów owocowych.
0: No i wszystko jasne. Zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko w aplikacji Radio SK. David Guetta, See Ya, Beautiful People za moment, później wesce Alex Warren.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
5: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych.

0: przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
8: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
7: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
8: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
10: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Zaczynają się wszyscy!
1: Jak jest nowa muza, no to zawsze ją wam zapodajemy. Historii tego numeru to i tak nie zrozumiesz. Nie, no dobra, nie, że nie zrozumiesz, ale jest ona bardzo długa, bo sięga 2015 roku. Wtedy to premierowo Martin Garrix zagrał ten hit na Ultra Music Festivalu, zapowiadając, że będzie wydany w ciągu kilku, kilkunastu miesięcy. Później po dwóch latach powiedział, że no póki co nie będzie to wydane, bo się nie mogą dogadać wytwórnie. Ale wytwórnie co zrobiły? Dogadały się. Kurczę, może to też miało miejsce podczas zbiórki Łatwoganga. W każdym razie się dogadały i mamy taką współpracę. Martin Garrix i Ed Sheeran i Repeated w Radiu SK już teraz.

usłyszeć ten wokal i ten numer na żywo podczas zeszłorocznego Bittersweet Festival. To było bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Nelly Furtado i Say Right na antenie Radia SK. A w tym roku będzie można usłyszeć nie wokal Nelly Furtado z tego numeru, a to takie pojękiwania z tego numeru, czyli Timbalanda. Timbaland to jeden z headlinerów, jeden z głównych artystów, który pojawi się na Łódź Summer Festival. Zrobi to bardzo konkretnie 25 lipca. Ja tak sobie patrzę na jego setlisty z poprzednich koncertów i on tam się w ogóle nie szczypie, jeśli chodzi o to, co gra. Akurat Say It Right nie znalazłem, ale inne numery, przy których współpracował z Nelly Furtado, czy przy których współpracował z 50 Centem, z Justinem Timberlake'iem, Jay-Z, również jego numery mogą pojawić się, mogą, nie przesądzam, ale mogą pojawić się 25 lipca podczas Łódź Summer Festival. Na stronie tego projektu jest taki napis bardzo charakterystyczny.

0: muzyczny w każdym możliwym miejscu. Wejście za free. I to są bardzo dobre wieści, prawda? Damiano Dawid w Radiu SK, to są też dobre wieści. The First Time już za chwilę, a później w Estesanach. Radio
1: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: 39 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Uwaga, uwaga! Już w środę.

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Uwaga kierowcy! W Osielsku otworzyło się nowe miejsce dla fanów motoryzacji. Salon Gakyama już działa. Poznajcie model Ion V na niezwykłe drogi. To wyjątkowo przestronny SUV, który wyznacza nowy standard komfortu na drodze. Może być twój już od 850 zł netto miesięcznie. Sprawdź sam. Odwiedź nas w Osielsku przy Szosie Gdańskiej 26. Gakyama.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
7: I po reklamie.

0: naprawdę dobre tempo przed godziną 11 na antenie radiowska, prawda? To Jazzy i Can't Deny It. Żebyście się nie zmachali, nie zmęczyli za bardzo, to na chwilę, dosłownie na chwilę, na 3 minuty i 10 sekund po godzinie 11 zwolnimy, bo będzie PZ i Hour, czyli świetne Dom nad wodą. Zapraszam. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi. A to wszystko 800 metrów od Wyspy Muńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
12: Tam dla ciebie gramy są czyste kawałki, ale też klasyki.
13: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
12: Sprawdź to sam, check it out.
13: A herbaty Teklej lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne, 0 zł. Podręcznik.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
6: Szykują się kolejne prace wodociągowe. 1 czerwca rozpoczną się roboty poprawkowe w ramach gwarancji na progach zwalniających i wyniesionym skrzyżowaniu na Stawowej na odcinku od Broniewskiego do ulicy Szulca. W tych okolicach bądźcie ostrożni. A na termometrach w Bydgoszczy już 18 stopni, będzie więcej i na razie bez deszczu.
4: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
7: 11 na zegarach, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Awaryjne lądowanie na lotnisku na Bemowie w Warszawie. Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozia. Jak się dowiadujemy, nikt nie został poszkodowany, a na pokładzie były dwie osoby. Lądowanie zabezpieczały tam służby. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Na wschodzie i północy kraju spadło ponad 100 rosyjskich dronów. Ukraińskie siły wymierzyły też skuteczną odpowiedź, o której ze szczegółami teraz korespondent Eski Ołek-Biłecki.
8: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również 4 pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołek-Biłecki.
7: Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. Powodem są niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej wsi i miasteczek. Kilkakrotnie pojawiły się też w popularnym kurorcie nad Soliną w Polańczyku. Właściciele pensjonatów są przekonani, że turyści ze strachu przed drapieżnikami nie będą odwiedzać regionu.
9: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas zaszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
10: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
7: A z turystami w Polańczyku nad Soliną rozmawiał Mateusz Chłyston.
11: SK Bydgoszcz News.
6: Bydgoszcz ugrzęzła w smogu, uważają aktywiści z bydgoskiego alarmu smogowego. Ich zdaniem tempo wymiany nielegalnych pieców jest zbyt wolne. Urzędnicy wskazują, że na spowolnienie wymiany pieców mogły mieć wpływ zmiany w zasadach przyznawania dotacji.
12: Programem Czyste Powietrze były tak duże problemy, o czym wszyscy wiemy. Mieszkańcy, którzy nie mogli do nas przejść w domów jednorodzinnych, no niestety zmniejszyli nam tą pulę wnioskodawców.
6: Mówi Aleksandra Kowalska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. Miasto zapowiada, że właściciele domów jednorodzinnych ponownie będą mogli ubiegać się o dotacje.
13: Co by wam tu, już wiem, hity na czasie. Będzie Imagine Dragons między innymi, będzie Ed Sheeran i będzie numer, który przeżywa swoją drugą młodość, czyli Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A na początek PZ i Hour, bo tak obiecałem. 11:02 na zegarach, w ST już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ale Sobkowski, pojechałeś klasykiem, co? LP i Lost on You, hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Dzisiaj rano w poranku pojechali, bo jest zabawa, kim jest Jankes, prawda? W sensie, że Jankes nie wie, kim jest, a na Instagramie widać, kim jest i trzeba, on musi odgadnąć. I dzisiaj był, nie dość, że był Marcinem Gortatem, to jeszcze sam Marcin Gortat w ramach niespodzianki dla wszystkich zgromadzonych, to z wyjątkiem tych, którzy wiedzieli. Pojawił się na antenie Radia SK, pojawił się w eskowym studiu. Wszystko to możecie zobaczyć na naszym Instagramie, więc mocno polecam. Na naszym Instagramie też zabawa, bo do zgarnięcia są dwa zestawy z piłką z podpisem Marcina Gortata i jeszcze zaproszenia na ten mecz, który co roku ma miejsce. Gortat Team versus NATO Team Air Force. Ten już 13 czerwca. Wszystkie szczegóły na naszym Insta. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beats. Gram wesce już za moment, a później będzie obiecane Ed Sheeran. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
8: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
9: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
14: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Panowie, dach gotowy?
17: Oczywiście, że gotowy.
16: Tak szybko?
17: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
18: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
19: I po reklamie.

0: Gone. David Guetta, Terry Swims i Tones and I. To hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. No już ich prawie nie ma. Mamy jedne z ostatnich, naprawdę, bilety na piątkowy koncert TAKO na PGE Narodowym. Jutro takie podwójne zaproszenia będziemy mieli. Trzeba będzie nas złapać na ulicach Warszawy. Więc jeśli ktoś z was ma ochotę na taki spontan, tak na turbo ostatnią chwilę na ten koncert się wybrać, ten niech nas słucha od rana. No i może też warto na naszego Instagrama zerkać od czasu do czasu. Calvin Harris w Radiu SK. Już za chwilę, później Bledka.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Bydgoszcz City Life Festival w

0: Lipski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chillautu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydgoszcz, kolego. Bydgoszcz. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydgoszcz.pl. Telefon 884-308-308.
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: I po klamie.

0: Bausa, Magnetic w Radiu SK. Tuż przychodzimy przed godziną 13. Łukasz Zduńczyk. Słuchajcie, cieszcie się z obecności Łukasza Zduńczyka, który będzie z wami między 12 a 15, bo on jeszcze nie zrobił szkolenia z cyberbezpieczeństwa i za chwilę go nie dopuszczą.
1: Właśnie jest szansa, że jutro tutaj nie przyjdę, bo nie mam zaliczonego.
0: Dobrze, zaliczamy kolejne godziny hitów z Łukaszem Zduńczykiem, Selena Gomez i Marshmallow Wolves od niego. Przed chwilą Bausa, a ode mnie to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że jutro słyszymy się w gorącej 20 Radia SK po 18. Michu Sepkowski, wielkie dzięki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Uwaga,

0: Dziecko. 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Przed Zawiszą Bydgoszcz dwa ostatnie domowe mecze w sezonie i dwa niezwykle ważne piłkarskie wieczory przy Gdańskiej. Już 13 maja rywalem będzie Wda Świecie, a 23 maja arcyważne spotkanie z Weekendem Luzino. Zarezerwujcie te terminy, zabierzcie rodzinę, znajomych i bądźcie razem z nami w najważniejszych momentach sezonu. Bilety dostępne na zawiszabydgoszcz.abilet.pl oraz w biurze klubu w dni powszednie od 9 do 16. Na finiszu sezonu musi być nas. Hashtag 3 koła na ligę. Do boju Zawisza!
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do puchania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Panowie, dach gotowy?
10: Oczywiście, że gotowy.
9: Tak szybko?
10: Panie, to Bydgoszcz. Tutaj

0: nie ma miejsca na fuszerkę.
1: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
4: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
5: Pogoda idealna na rower. Przypominamy, że 1 czerwca startuje rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Będziemy mocno kibicować. Na kierowcy zwalniają o tej porze w centrum, m.in. na Jagiellońskiej, Fosza. Od czasu do czasu więcej samochodów na ulicy Grunwaldzkiej. Na termometrach już 19 stopni. Jutro też ciepło i na razie bez deszczu.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Dacia Yama.
6: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął tam 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi Jakub Krzyżak.
7: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
8: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek.
7: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
9: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy.
7: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
6: Pierwsze F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin będą w bazie w Polsce, potwierdza szef MON. Polska zamówiła od amerykańskiego koncernu 32 samoloty. Część z husarzy jest jeszcze w USA, szkolą się na nich polscy piloci. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służb w Olsztynie. Z zespołu szkół samochodowych ewakuowano 170 osób.
10: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka, która została wyniesiona na zewnątrz budynku. Po wyniesieniu stężenia amoniaku spadły.
6: Relacjonuje Jakub Wiecierzycki ze Straży Pożarnej, a do szpitala trafiły 3 osoby.
1: SK Bydgoszcz News.
5: Jarek Chlerska. Perkusja zagra główną rolę na tym festiwalu. Jutro w Bydgoszczy rusza Drums Fusion. To marka naszego miasta, mówi wiceprezydent Iwona Waszkiewicz.
11: Jesteśmy z tego festiwalu dumni. Miasto Bydgoszcz, Urząd Miasta również wspiera, również i przede wszystkim chyba finansowo.
5: W ciągu 8 festiwalowych dni zaplanowano ponad 15 wydarzeń z udziałem kilkudziesięciu artystów. Organizacje pozarządowe na wyciągnięcie ręki zaprezentują się na niedzielnym pikniku na Wyspie Muńskiej. Będą warsztaty i specjalne strefy tematyczne. Wstęp jest wolny.
12: Nareszcie, już czwartkowe popołudnie i za chwilę weekend, co jest ostatnia prosta. No i nareszcie też będzie, czyli nowy hymn męskiego grania prosto ze szczytu gorącej 20 Radia SK. A tak poza tym, to dzisiaj mamy Światowy Dzień Herbaty, także ja polecam teraz sobie przerwę w pracy zrobić na taką herbatkę i ploteczki ze znajomymi. Czemu nie? 3 po 12. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: hit zawsze na czasie. Oj, Marcy, Rizal Kicks w Radiu SK, 19 minut po 12. Jest nowa metoda oszustwa. Na pizzę pewna pani w Rzeszowie chciała wyłudzić pieniądze z pizzerii. Zamówiła pizzę przez znaną aplikację i gdy ta pizza do niej przyjechała, otworzyła pudełko i uwaga, zrobiła zdjęcie tej pizzy, przerobiła to za pomocą sztucznej inteligencji i usunęła z tej pizzy salami. I potem złożyła reklamację, że ej, to nie jest ta pizza, którą ja zamawiałam, domagam się zwrotu kosztów. No i ci właściciele tej pizzerii tak popatrzyli na to zgłoszenie, na to zdjęcie i zobaczyli, że coś jest nie tak, że to AI tak dziwnie to zdjęcie przerobiło, bo pudełko było dziwnie zniekształcone, stół wyglądał nienaturalnie, no i się domyślili, że coś jest nie tak, że to jest próba oszustwa, no i ta pani pieniędzy za tę pizzę jednak nie dostała, słuchajcie. Dziwne, że ona nie wpadła na pomysł, że może jednak warto by było to salami zjeść, to wtedy by to bardziej wiarygodnie wyglądało. No i to jest, jakby nie patrzeć, zaleta sztucznej inteligencji, słuchajcie, bo dzięki niej oszuści stają się trochę mniej inteligentni.
1: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie noś drewna do lasu. Kup je w gdańskich składach drzewnych. W ofercie drewno konstrukcyjne, deski na taras gładkie i ryflowane, architektura ogrodowa, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie składy drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: miesiące.
1: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie? To tu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: I po reklamie.

0: Szefa w pracy nie ma. Jakaś taka bardziej luźna atmosfera. A może klienci jacyś wyjątkowo zabawni? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co tam u was miłego? A ja za chwilę gram dalej hity na czasie.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
19: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
20: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
21: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
22: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
25: I po reklamie.

0: Ale miło się zrobiło. One Republic w Radiu SK, gramy hity na czasie. Miło się zrobiło nie tylko dlatego, że SK takie fajne hiciory gra, ale też dlatego, że na stole same pyszności dzisiaj. U Magdy, naszej słuchaczki, która nagrała głosówkę.
1: Cześć SK, skoro dzisiaj jest dzień herbaty, to ja, u mnie oczywiście herbata zielona. Dzisiaj tak skromnie do herbatki serniczek, oczywiście własnej roboty.
0: I jeszcze skoro mamy czwartek przed 13, to zakładam, że domownicy pewnie w pracy albo w szkole. Magda ma spokój, nikt nie mówi jej nic nad głową, nikt nie podjada, żyć nie umierać. Więc ja mam pytanie do was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co miłego u was się dzisiaj wydarzyło? Może jakoś tak się udało wcześniej wstać, że mieliście rano czas, żeby w spokoju w domu wypić kawkę? Może

0: Thomas Gray pasuje do kolejnej przerwy na kawkę i też dodaje energii. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, co was dzisiaj miłego spotkało. No i Patrycja dzisiaj ma bardzo miły czas, bo jest z siebie dumna, zrobiła bardzo fajny prezent.
1: Dzisiaj 12 urodziny mojego syna. W związku z tym, że mąż jest na wyjeździe, sama osobiście złożyłam mu fotel gamingowy. I co lepsze, udało się. Jestem z siebie dumna.
0: To ja, Patrycja, życzę z okazji urodzin twojego syna. Tobie życzę, żebyś jak najdłużej była dumna z tego fotela. No bo w najbliższym czasie może być trochę trudno zagonić syna do nauki.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.

0: Gdzie ostatnia reklama?
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
2: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
6: 19 stopni na bydgoskich termometrach. Jeszcze temperatura może trochę wzrosnąć, maksymalnie do 21 stopni. Dziś dużo słońca, podobnie będzie do wieczora i właściwie w kolejnych dniach ma być jeszcze lepiej, a w weekend będzie około 26 stopni na termometrach. Zwalniamy nieco na Kamiennej, Sułkowskiego, Wyszyńskiego i na Wiaduktach Warszawskich.
4: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
7: 13. Agata Chruściak, zapraszam, a na początek informacja z ostatniej chwili. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu, były szef serwisu cinkciarz.pl zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski, a chodzi tu o szkodę klientów serwisu na przeszło 125 milionów złotych. Izraelski minister bezpieczeństwa ma dostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira. Na opublikowanym przez niego nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla, a wśród zatrzymanych jest dwóch polskich obywateli, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
8: Już opuścili więzienie, w którym przebywali, są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
7: A zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła, to nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Niewielka maszyna prawdopodobnie miała awarię podwozia. Policja ani strażacy nie musieli interweniować.
9: Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przygotowaniu tak zwanego zaplecza gaśniczego na wypadek wystąpienia pożaru bądź wycieku paliwa.
7: Mówi kapitan Łukasz Zagdański z Warszawskiej Straży Pożarnej. Okoliczności ustali Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
3: SK Bydgoszcz News.
6: Dorota Lakner, zapraszam. Część mieszkańców Osowej Góry od kilku dni jest odcięta od autobusów miejskich. Te przestały kursować do przemysłowej części osiedla, bo stan ulic jest dramatyczny. A dodatkowo ostatnie intensywne opady deszczu jeszcze bardziej pogorszyły stan nawierzchni. Na razie nie wiadomo, kiedy autobusy wrócą na stałą trasę. Podziemny parking, będący jednocześnie schronem, powstanie przy Powstańców Wielkopolskich. Miasto przygotowuje się do tej inwestycji. Obiekt powstanie na miejskiej działce pomiędzy Stadionem Polonii i ulicą Powstańców Wielkopolskich, gdzie funkcjonuje naziemny parking.
10: Informacja z ostatniej chwili. Polski internet znowu zapłonie. YouTuber Łatwogang ogłosił, że jutro startuje z kolejnym streamem. To jest ten Łatwogang, który podczas transmisji na żywo zebrał 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. A jak ten nowy stream będzie wyglądał, o co chodzi, to ja wam za chwilę powiem, ale najpierw zagram. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

SK Bydgoszcz.

0: I jedziemy tam, gdzie nas konie porwą, razem z Gipsem. Hit idealny do samochodu, jak tego dobrze się słucha. Jeszcze z zimnym łokciem. Tak wam gra Radio SK. To są czwartkowe hity na czasie, ale teraz samochód zamieniamy na rower. Słuchajcie, już wiadomo, czym będzie żył polski internet przez najbliższe dni. To już oficjalna informacja. Łatwogang rusza z kolejną transmisją na żywo. Przypomnę, to jest ten wielki gość, który poruszył cały polski internet, bo wszyscy śledzili jego 9-dniową transmisję na żywo na YouTubie, podczas której słuchał disu na raka od BDS-a i zbierał pieniądze dla dzieci chorych na raka z Fundacji Cancer Fighters. Przypomnę, udało się zabrać ponad 280 milionów złotych, a teraz Łatwogang idzie za ciosem i ogłasza kolejną transmisję na żywo, bo już jutro rusza w podróż rowerem przez całą Polskę. Będzie to wszystko transmitował na żywo na YouTubie, a cel jest szczytny.
1: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba 12 milionów złotych.
0: I co ciekawe, jeżeli uda się zebrać 12 milionów złotych, zanim Łatwogang zdąży dojechać do Gdańska, to uwaga! Potem następnego dnia jedzie z Gdańska do Zakopanego rowerem. I coś czuję, że wtedy też się wszystko uda pobić. I coś czuję, że przez najbliższe tygodnie Łatwogang tak będzie sobie podróżował rowerem po całej Polsce. Trzymamy kciuki.
2: Radio SK. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyki załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. To będzie ostatnia reklama.
2: Taki towar sprzedaje się na pniu. Gdańskie Składy Drewne polecają certyfikowane drewno konstrukcyjne, deski na taras gładkie i ryflowane, architekturę ogrodową, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie Składy Drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
3: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie od Lady Gagi. Słuchacie Radia SK i przejmujecie naszą antenę, bo ja was przed chwilą zapytałem, co miłego was dzisiaj spotkało. No i Magda ma tak miły dzień, jest tak fajnie, że nawet sprzątanie w domu nie jesteś w stanie zdenerwować.
1: Cześć SK, od dzisiaj mam urlop. W sobotę komunia syna, więc przed komunią trzeba było wziąć urlop. Po komunii wiadomo też, no trzeba dojść do siebie. Więc dzisiaj i wstawało się fajnie, i sprząta się fajnie, i muzyki na słuchawkach słucha się fajnie.
0: Magda wzięła urlop na komunię, czyli możemy pozazdrościć, bo to będzie urlop podwójnie płatny. Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie.

0: Nie pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
6: To będzie ostatnia reklama. Uwaga, uwaga! Już w środę 27 maja

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: I to jest właśnie popołudniowy chill. Z Eską nie ma się czym stresować, nawet jeśli czwartek daje w kość. Iben, to są hity na czasie. Gramy wam takie dobre, relaksujące numery i załatwiamy wam bilety na najlepsze koncerty tego sezonu. Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Nikola w tej sprawie.
1: Cześć Eska, mam do was pytanie. Chciałabym sprawić mojej przyjaciółce prezent na koncert Taco Hemingwaya w sobotę. I słyszałam, że rozdajecie bilety, ale nie wiem co, gdzie, kiedy i jak, więc jeśli macie jakieś informacje, to dajcie znać.
0: No to ja już daję znać, bo jutro tylko w Radiu SK będziemy mieli dla was ostatnie bilety na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. A gdzie będzie można te bilety znaleźć?

0: 6. Na ulicach Warszawy. Gdzie dokładnie? To jutro warto słuchać Radia SK po godzinie 9 i obserwować nas na Instagramie, bo tam się będą pojawiały podpowiedzi i być może do Nicoli i do kogoś z was trafią bilety na koncert Taco Hemingwaya, a tych biletów mamy sporo, bo jak wiecie, najlepsze imprezki, najlepsze koncerty zaczynają się w SC. Radio
1: SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
18: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
19: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
26: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
27: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
28: Do końca dnia w Bydgoszczy pogodnie i słonecznie, coraz cieplej. W kolejnych dniach jeszcze cieplej, a w weekend zrobi się nawet gorąco. Sporo chwil ze słońcem. Mam dobrą informację dla mieszkańców Osowej Góry. Linie numer 77 i 35N obsługują ponownie przystanki na Nikolowej, Srebrnej i Spiszowej.
26: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
27: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Dacia Yama.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne informacje ze Szczecina na początek. Nie żyje funkcjonariusz Straży Granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala. Do tragedii doszło

0: Na terenie jednego z internatów, gdzie spożywali alkohol. Mundurowi byli po służbie, wszczęto już śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Wpadł w USA, teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę. A o szczegółach Bartek Łojewski.
1: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operację za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne.
0: A Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Jutro na stacjach kilka groszy taniej litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,48, a oleju napędowego 6,91 zł.
2: SK Bydgoszcz News.
3: Dorota Lakner, zapraszam. Kradli sejfy z utargiem. Wpadli podczas próby kradzieży w Ozorkowie w Łódzkiem, a sprawców zatrzymali na gorącym uczynku kujawsko-pomorscy policjanci. To obywatele Mołdawii, którzy działali na terenie całej Polski. Policjanci nie mieli wątpliwości, że będą kolejne skoki, dlatego przygotowali zasadzkę. Cała czwórka trafiła do aresztu na 3 miesiące. Remont Placu Wolności jeszcze się nie skończył, a już są pierwsze zniszczenia. Ktoś zaparkował auto na metalowej osłonie drzewa przy ulicy Gdańskiej i ją połamał. Parkowanie w tym miejscu jest zaproszone.
4: Agata, ja powiem wszystkim, co ty zrobiłaś przed chwilą, zanim weszliśmy na antenę. Słuchajcie, słucham. Agata ziewnęła. Ziewnęła.
0: To jest sposób, żeby się naładować.
4: Tak, to słuchajcie, czasami bywa, że się ziewać chce w pracy. To ja zrobię wam wszystko, żebyście, tak jak Agata, nie ziewali. Swedish House Mafia na początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się. A tak poza tym to mam bardzo ważny komunikat do wszystkich. 3 minuty po godzinie 14 w czwartek, a więc co?
5: Dobrze jest, dobrze jest.
4: No oczywiście, że jest dobrze. Weekend już tuż, to już jest popołudnie. Peja Islamsa, tak, to za chwilę.

0: No oczywiście, że dobrze jest. Wolne popołudnie zbliża się wielkimi krokami. Wieczór wiosenny też się zbliża. A SK gra takie hity zawsze na czasie. Peja i Slamsa, tak, już 18 minut po godzinie 14. A ja mam świetnego sportowego newsa. Wielki sukces naszej tenisistki, która właśnie zrobiła coś po raz pierwszy w karierze. Maja Chwalińska przeszła kwalifikacje i właśnie awansowała do French Open. Na tym turnieju zagra też Iga Świątek oczywiście, która jest jedną z głównych faworytek. No a na stole kosmicznie wielkie pieniądze. Tegoroczne French Open przygotowało rekordową sumę nagród dla zawodników. Uwaga, zwycięzcy singla otrzymają po 2 800 000 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki jakieś 12 milionów złotych. Także coś czuję, że te trenerzy naszych tenisistów raczej nie muszą ich dwa razy namawiać, żeby poszli na dodatkowy trening. Radio
1: SK. Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castorama. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
8: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów

0: wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na Twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział Twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
2: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
3: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
2: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
3: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatory u Kowala.pl.
6: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK. Tak was rozluźniamy w czwartkowe popołudnie, żebyście w lepszym humorze weszli do domu po pracy, żebyście nie byli tacy zdenerwowani. My już się psychicznie nastawiamy na powrót do domu. To są właśnie hity na czasie. Już za 21 minut będzie godzina 15, a tymczasem, słuchajcie, przedziwna sytuacja dzieje się w Gostyniu, bo tam sąd przeniósł się do kina. Trwa proces w sprawie jakiejś tam afery, już nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie oskarżonych jest aż 79 osób, dlatego sąd stwierdził, że przeniesie obrady z sali sądowej do sali kinowej, bo w budynku sądu nie wszyscy by się zmieścili, więc wszyscy sobie siedzą teraz w kinie. Słuchajcie, to jest genialny pomysł. Ja uważam, że w ogóle państwowe urzędy też się powinny do kina czasami przenieść, prawda? Bo czasami tyle człowiek czeka, aż się nasz numerek na ekranie wyświetli, że nie jeden film byśmy w tym czasie obejrzeli.
1: Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Tulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1900.

0: 590 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
1: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki.

0: Kawki i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
3: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: I po reklamie.

0: Nowy sombr na antenie Radia SK to są hity na czasie, a od piątku dzieli nas już tylko jeden powrót do domu. A do domu będą was odprowadzać Pirowski i Pawełek. Pawełek już w studiu.
1: Dzień dobry, z wielką przyjemnością odprowadzę każdego.
0: No właśnie, Pirowski za chwilę dołączy, ale my już mamy plany na weekend, na początek weekendu.
1: Już mi zaplanowałeś wszystko?
0: No oczywiście, słuchaj, już wiem, że od 20 te plany się zaczną, jutro.
1: To opowiadaj mi.
0: I jak zawsze w każdy piątkowy wieczór na antenie Radia SK kultowe pasmo SK Live Remix. Najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem klasa. Najlepsi producenci przejmują naszą antenę. Kto tam jest na liście?
1: Armin Van Buuren zawsze o 22, ale z tego co wiem, to Giuseppe Ottaviani przygotował dla nas specjalny mix tylko dla Eski i jutro po 23 będzie.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Będzie też Bausa, którego znacie z hitu Magnetic na antenie Radia Eska. I wiem, że ten hit w czasie Wrzuć na luz na pewno dzisiaj w Radiu Eska się pojawi.
2: Radio Eska. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699

0: 99. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
2: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Panowie, dach gotowy?
11: Oczywiście, że gotowy.
10: Tak szybko?
11: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
12: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884-308-308.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
17: Do końca tygodnia w Bydgoszczy o pogodę nie musimy się martwić. Dziś i jutro pogodnie i słonecznie do 22 stopni, a w sobotę i w niedzielę od 25 do nawet 27 stopni. Również dużo pogodnego nieba. Na trasach o tej porze korki spore na wiaduktach warszawskich, na Spornej, na pięknej Szubińskiej czy na Słukowskiego.
15: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane i śledczy w akcji. Prokuratura bada tragedię w podwarszawskich Ząbkach. W jednym ze żłobków zginął chłopiec. Dwulatek wpadł do oczka wodnego na terenie placówki. Zatrzymano dwie kobiety.
19: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
18: Mówi Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Na razie nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości. A o szczegółach Grzegorz Mich.
20: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
21: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
20: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
18: A Zbigniew Ziobro jest teraz w USA, wcześniej był na Węgrzech. Awans polskiej tenisistki w Paryżu. Maja Chwalińska awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju French Open. To po wygranej w trzeciej rundzie kwalifikacji pokonała Holenderkę Susan Lammens 7-6, 7-5.
22: SK Bydgoszcz News.
23: Dorota Lakner, zapraszamy. Autobusy po kilku dniach wróciły na Niklową, Srebrną i Spiżową. To na Osowej Górze w przemysłowej części osiedla. Te ulice były wyłączone z ruchu ze względu na fatalny stan nawierzchni, który pogorszył się jeszcze bardziej po ostatnich intensywnych.

0: intensywnych opadach deszczu. Do nowych bloków BTBS u zbiegu Zygmunta Augusta i Rycerskiej wprowadzają się pierwsi mieszkańcy. Dwie bydgoskie rodziny odebrały klucze. W tym roku miasto na rzecz budownictwa społecznego i komunalnego zabezpieczyło rekordowe 84 miliony złotych.
1: W Radiu SK. 2 minuty po 15 w SC i Mans Zermel Low, który już na was czeka z hitem Heroes, później Justin Bieber i Nicki Minaj, Damiano Dawid z Tylą, no i Macklemore z Ryanem Lewisem. Dużo duetów przed nami, my też w duecie Pirowski, Paweł, dzień dobry, witajcie.

0: Ależ trio: Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton, Can't Hold Us. Na antenie Radia SK już 17 minut po 15. Dzień dobry, pięknie, witamy, czwartek.
1: Ja myślałem, że witamy Pirowski i Pawełek.
0: Czwartek. Naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Pięknie witamy, ale witamy też czwartek porą popołudniową. Od razu się zastanawiam, czy czwartek to dla was taki dzień, który zwiastuje już piątek i właściwie czwartek to mały piątek, czy może jednak czwartkowi bliżej do środy?
1: Moim zdaniem, czyli Pawełka, bliżej jest do środy. Bo jednak w czwartek nie wiadomo, dlaczego jest najwięcej roboty. Chyba no ze wszystkim, Pawełku, trzeba się wyrobić przed
0: dlatego
1: weekendem.
0: Dlatego zawsze wolę zapytać naszych przyjaciół,
1: To, przepraszam, to pytaj przyjaciół.
0: No to właśnie zapytałem przyjaciół. Odpowiedzieć możecie, zapraszamy serdecznie SMS-em pod 664 402 302, co by też pokazało wasze plany na weekend. A takie lubimy czytać.
1: No i głosóweczki na eskowym Messengerze także są pożądane, tym bardziej, że mamy eskowe gadżety, ale także jeszcze nasz merch popołudniowy Pirowski i Pawełka.
0: I Warsaw Saints, jeżeli macie braki w szafie. Już mówię, co w naszym dziale tekstylia znajduje się. Po pierwsze, trzy rodzaje skarpetek z różnymi tekstami waszych ulubionych piosenek, ulubionych artystów. Po drugie, bluzy. One są oversize'owe, wyglądają bardzo dobrze na ciele żeńskim, jak i męskim, jak i w ogóle na ciele.
1: Na moim nie, bo ja po prostu nie mam do nich figury.
0: Dlatego, Pawełku, przygotowałem również coś takiego, co się nazywa t-shirt. Co prawda, jak go ubierasz, możesz robić za wielki żagiel i od razu chcecie wysłać na Mazury.
1: Dokładnie.
0: Zapraszamy serdecznie, to wszystko jest dla was.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
4: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
9: Blik. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
13: Hej, co u ciebie?
14: Zapisałem się do TB Edukacja.
13: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
14: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
13: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
14: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
13: Też bym tak chciała.
14: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
13: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Uwaga, uwaga! Już w środę, 27 maja,

0: dziecko. 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdzie drwa rąbią? W gdańskich składach drzewnych. W ofercie certyfikowane drewno konstrukcyjne. Deski na taras gładkie i ryflowane. Architektura ogrodowa, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie składy drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
5: I po reklamie.

0: Tate McRae i Greedy w Radiu SK. Już 29 minut po godzinie 15. Dzień dobry, po trzykroć dzień dobry.
1: Dzień dobry i Pawełek, cześć.
2: No właśnie.
0: Powiedzieliśmy tutaj... cześć w tym samym czasie, Pawełku.
2: Cześć.
0: No nie, to teraz właśnie...
2: Teraz już nie.
0: Poczekaj, to na 3-4. 3-4. Cześć.
2: No, a za szybko.
0: Powinieneś mnie znać zawsze, że przyspieszam sprawy. 3.
2: Tak słyszałem na mieście właśnie.
0: Pawełku, to bardzo nie był niemiły komentarz. Na pewno nie do podzielenia się nim publicznie, chciałem
2: Dlatego
0: powiedzieć.
2: Dlatego płynnie przejdźmy może do Eweliny, która opowie nam o swoim fantastycznym weekendzie.
0: Nie bardzo, bo się zagęściło w studiu, Pawełku.
3: Witam panowie. No tak a propos tego czwartku, no, to no. Dla mnie taki mały piąteczek, bo jutro dzień wolny, no i lecimy w weekend, wyjazdowy z koleżankami. Pozdrawiam.
0: Ja cię kręcę. Mm-hmm. A co chciał, Pawełku, chciałbyś dołączyć? Radio SK. Bo widzę, że się trochę kolega rozochodził.
2: No, czekam na zaproszenie.
0: No to troszeczkę pewnie poczekasz, Pawełku. Ale wy nie musicie czekać na Kaigo.

0: Try od Pink. Na antenie Radia SK mamy 23 minuty przed godziną 16 i sprawdzamy, czy w czwartek bliżej jest wam do środy, a może jednak z planami bliżej już do piątku. A teraz od Diany najlepszy dowód na to, że piątek to najfajniejszy dzień tygodnia.
1: No cóż, piątek to jest najgorszy dzień tygodnia, bo w piątek nadrabiam cały tydzień, więc pozdrawiam wszystkich.
2: Ja Dianę rozumiem.
0: Diano, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, życzymy, żebyś nadrobiła jak najszybciej i żeby weekend był wolny. Ale na pewno będzie ten weekend dobrze ubrany, bo wyślemy ci nasz zawodowy eskowy t-shirt z naszej popołudniowej kolekcji. Ponoć takie przyjemności sprawiają, że robota idzie szybciej.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
7: Nosem wkręca w Radiu SK.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
12: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
13: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, aha. Dla seriali.
12: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
13: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
12: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
13: No.
14: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Uwaga kierowcy! W Osielsku otworzyło się nowe miejsce dla fanów motoryzacji. Salon Gakyama już działa. Poznajcie model Ion V na niezwykłe drogi. To wyjątkowo przestronny SUV, który wyznacza nowy standard komfortu na drodze. Może być Twój już od 850 zł netto miesięcznie. Sprawdź sam. Odwiedź nas w Osielsku przy Szosie Gdańskiej 26. Gakyama.
4: Dzień dziecka? Tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
5: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O

0: to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
1: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
0: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
1: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: I po reklamie.
3: SK.

0: to Another i Talk to You, który zagraliśmy w Radiu SK 5 minut przed 16.
1: No i za chwilę oczywiście w SC Newsy, a tuż po 16 coś, co ostatnio kochacie najbardziej, czyli hymn,
0: Mamę i Tatę?
1: Hymn męskiego grania tegoroczny, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino.
2: Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydgoszcz, kolego. Bydgoszcz. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydgoszcz.pl. Telefon 884 308 308.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
8: Rossmann. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
14: Masz to Brico.
15: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber

0: będzie ostatnia reklama.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
7: Korki ogromne o tej porze w wielu miejscach. Postoicie na Mickiewicza, na Hetmańskiej, wolno jedziemy Solskiego piękną, wałami jagiellońskimi w stronę Ronda Bernardyńskiej. Nieciekawie jest na Fosza, na Jagiellońskiej czy na Sułkowskiego. Pogoda dzisiaj bardzo dobra, ponad 20 stopni, jutro będzie jeszcze cieplej, a w weekend nawet gorąco.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Dacia Yama.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gwira szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotyli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. Do MSZ-u wezwano także charge d'affaires Izraela w naszym kraju. A o szczegółach Michał Skolimowski.
9: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
10: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
9: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra, stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju.
8: A resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez armię izraelską opuściło więzienie i jest już w drodze do Turcji. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Śledczy sprawdzą stan techniczny pojazdu, a przypomnijmy, osobówka uderzyła w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy chcą ustalić, dlaczego kierowca nie próbował hamować, ale nie tylko.
11: Czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
8: Powiedział Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie. Od ofiar pobrano próbki na obecność alkoholu i środków odurzających. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera odbędzie się w grudniu tego roku, a wcześniej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy.
12: SK Bydgoszcz News.
13: Drota Lakner, zapraszam. Charakterystyczne lampy uliczne z białymi kulami na ulicy Starport w Bydgoszczy zostaną wyremontowane. Odnowione zostaną też wszystkie zabytkowe słupy projektu bydgoskiego artysty Stanisława Lejkowskiego. NFZ przy Łomżyńskiej w Bydgoszczy zaprasza w poniedziałek na Dzień Matki i Dziecka. Co w programie?
14: Będziecie Państwo mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji dermatologicznych, psychologicznych. Będą też bezpłatne badania wzroku, słuchu, pomiar glukozy we krwi.
13: To była Barbara Nawrocka z NFZ-u. Początek o 14:30. Zaproszone są całe rodziny.
15: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
16: W Radiu ESK.
17: Minuta po godzinie 16:00. Za moment w waszych głośnikach David Guetta i Sombr. Będzie też Tiesto z Jonas Blue. Ale zaczniemy hymnem męskiego grania tegorocznym, a zatem najnowszym hitem Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. Nareszcie! Tu Pirowski.
18: Tu Pawełek.
19: Dzień dobry. Nareszcie!

0: Memories, David Guetta i Kid Cudi na naszej antenie. 14 minut po 16 w Radiu SK. Pięknie witamy, Pirowski.
1: Pawełek, dzień dobry. No i Żanetka.
0: No Żanetka, zanim Żanetka, to zapytam ciebie, Pawełku, czy ty już grilla odpaliłeś w tym roku, albo przynajmniej może ktoś cię zaprosił na grilla?
1: Nie odpaliłem, bo nie odpalam, a zaproszeń nie dostałem, bo nie dostaję.
0: Ja to wszystko rozumiem, no to od Żanetki też nie dostaniesz.
2: Witam, witam, dzień dobry. Czwartek to już taki trochę piąteczek dla mnie. Bo w piąteczek będzie grill, ma być ciepła pogoda. No a ja już zaczynam peglować mięsko, zaczynam już przygotowywać powoli wszystko na grilla, żeby jutro móc sobie odpocząć. Pozdrawiam.
0: No ale żeby szukać jakichś pozytywów, Pawełku, to mam wrażenie, że trochę cię ja zgrillowałem. Radio SK. Czekam na odwet.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce.

0: leasingu SWS, GP Card. U nas rodzą się mistrzowie.
1: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Uwaga, uwaga! Już w środę, 27 maja,

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: I po reklamie.

0: 16. Dzień dobry, po południu, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek i od razu zaglądamy do Pauliny, która zajrzała na nasz eskowy messenger i wysłała głosóweczkę.
2: Cześć, słuchajcie, ja swój czwartek mogę już uznać za odbębniony i odtrąbiony, bo właśnie wyszłam od dentysty i wzięłam sobie dodatkowo znieczulenie. I pomimo tego, że znam zdecydowanie milsze i przyjemniejsze sposoby, żeby się znieczulić niż igła, to i tak uważam, że to znieczulenie to były najlepiej wydane pieniądze w moim życiu. Pozdrawiam.
0: No i muszę powiedzieć, że jest to najlepiej brzmiący głos po dentyście jeszcze w trakcie trwającego znieczulenia, jaki słyszałem w całym swoim życiu.
1: Ja po znieczuleniu to...
0: Pawełku, ja mam wrażenie, że tobie to znieczulenie jeszcze nie zeszło, mimo że u dentysty byłeś rok temu. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, teraz w waszych głośnikach.

0: Spend the Night to Jazzy w Radiu SK, 25 minut przed 17. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: No, nie piloci samolotu, ale za moment...
1: No, mi się kiedyś marzyło.
0: Żeby zostać pilotem? Mm-hmm. I co się, Pawełku, stało, że pilotujesz aktualnie antenę Radia SK?
1: Że jednak trochę boję się latać, więc no, pilot, który boi się latać, nie wiem, czy to był najlepszy pomysł wtedy, no.
0: No, Pawełku, być może wtedy jest 3 razy bardziej ostrożny. Może omijałbyś wszystkie turbulencje. Z lotami jest tak, że zanim się wyleci, no to wchodząc na dowolne lotnisko na świecie, jeden z pierwszych widoków to gigantyczna tablica odlotów, czasem nie jedna, a nawet kilka. Mnóstwo kierunków, mnóstwo różnych destynacji i godzin odlotów. Człowiek jak patrzy, to zaczyna marzyć, gdzie by mógł ewentualnie jeszcze polecieć. I na tym samym etapie jesteśmy w zabawie lot...
1: Odlot ściśle tajny, tak jest, ponieważ nie mamy pojęcia, my także, dokąd leci nasza ekipa z Jankesem Kamą i Wiktorem na czele. Dowiedzą się dopiero na lotnisku, prawdopodobnie szukając tej destynacji na tablicy odlotów. Jeszcze możecie się do tej zabawy zgłosić za darmo w naszej aplikacji. Jeżeli nie możecie natomiast się doczekać, by poznać odpowiedź na pytanie, co to za kierunek wymyśliliśmy, no to są sposoby, żeby to rozszyfrować.
0: Jakie to są sposoby, Pawełku? Zapytałbym od razu.
1: A to na przykład nasz kapitan, który jest bardzo przekupnym kapitanem i za parę groszy daje
0: za
1: nam podpowiedzi.
0: Wszystko, tak, naprawdę. Mówiliśmy nic nie mów. Kapitanie. Ktoś przyszedł, dał dychę i no macie podpowiedź.
1: Ja mam piątaka teraz, ale chyba da się namówić.
2: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: Ale region 300 czego? 300 czego?
1: 300 czego?
0: Ja może 300
1: wiem,
0: powodów do szczęścia, 300 powodów do uśmiechu.
1: 300 lotnisk może.
0: 300 lotnisk, być może. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Jeżeli potraficie odpuścić kontrolę i dać się porwać przygodzie, to ta zabawa jest dla was. Zgłaszacie się
1: w darmowej aplikacji Radia SK.
0: I tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Jeśli chodzi o te muzyczne, to mamy dla was też inny plan. Plan B, ale to już po krótkiej przerwie.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje

0: Great Brands.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne, 0 zł.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
2: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: I po reklamie.

0: Olivia Rodrigo, ta pochodząca ze słonecznej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, umilała nam czas w ostatnich minutach numerem zatytułowanym Drop Dead na zegarkach. W Radiu SK mamy teraz 4 minuty do 17.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, także ten, a za moment w Esce zaczynają się newsy.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice.

0: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
11: Prace wodociągowe w Bydgoszczy są prowadzone m.in. na Kordeckiego, Staszica, Żwirki, Wigury czy Pomorskiej. Te ulice są częściowo zamknięte. Kierowcy niestety przez to stoją w korkach i korzystają z objazdu. Pogoda dzisiaj bardzo dobra, jutro będzie jeszcze cieplej, a w weekend zrobi się gorąco, będzie powyżej 25 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana. W rejonie miejscowości Mykanów zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich przewoziła gaz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Jestem, dzień dobry.
12: Powiedz, co się dzieje na miejscu?
13: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia.
12: Uruchomiono procedurę ekstradycji do Polski. Chodzi o Marcina P., poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Były szef serwisu cinkciarz.pl wpadł w Stanach Zjednoczonych. Wyrządził swoim klientom szkody o wartości ponad 185 milionów złotych.
14: W rzeczywistości te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
12: Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. W sprawie poszkodowanych jest co najmniej 5 tysięcy osób. Zakopane liczy na gości z Europy Zachodniej. Miasto znalazło się w ofercie jednego z największych operatorów wakacyjnych skierowanej do mieszkańców Wysp Brytyjskich.
15: Dzięki zagranicznym gościom jakoś istniejemy.
16: Anglojęzycznych jest sporo, ale jakich to są narodowości? Czort wie kto.
17: Czasami jacyś Indonezja czy Hindusi.
12: Mówili górale, a przez konflikt na Bliskim Wschodzie, w przeciwieństwie do poprzednich lat, górale spodziewają się niewielu gości z Półwyspu Arabskiego.
18: SK Bydgoszcz News.
11: Dorota Lakner, zapraszam. Będą badania wzroku, słuchu, glukozy czy ciśnienia. Takie profilaktyczne badania odbędą się w poniedziałek w NFZ-cie z okazji Dnia Matki i Dziecka, początek o 14.30. Za dnia to zwykła fontanna, ale wieczorami zamienia się w multimedialne widowisko. Od początku maja działa przy Filharmonii Pomorskiej fontanna Aquanutka. Będą tutaj dodatkowe koncerty, mówi Tomasz Okoński z bydgoskich wodociągów.
19: W niedzielę Prestige String Quartet wystąpi z muzyką na żywo.
11: A wstęp na koncert jest bezpłatny.
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
22: Już 2,5 minuty po 17 za kilka chwil spotkanie z panią Jadzią, między innymi na naszej antenie, a wcześniej spotkanie z najlepszymi hitami na czasie. Pierwszy z nich Turn the Lights Off już za moment, potem Taylor Swift ze swoją Elizabeth Taylor, będzie Lady Gaga i Dawid Podsiadło.
23: No i byśmy
22: coś, Pawełku, jakiś program ukręcili. Witamy pięknie.
23: Dzień dobry.

0: siadło. To jest sezon na tego dżentelmena właśnie. Kwadrans po godzinie 17. Pięknie Was witamy w naszym radiowym zakątku, w którym to pojawiła się jedyna prawdziwa polska gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jest oczywiście też Pirowski, którego już słyszycie.
0: I drugi z pomocników, Pawełek. Pomocników pani Jadzie oczywiście. Za moment zagramy z Wami...
1: Mikołaja.
0: No
1: tak się skojarzyło.
0: Ja to rozumiem, pani Jadziu, że się pani to skojarzyło, ale żeby nazwać panią świętym Mikołajem, musiałby się pojawić jeszcze jeden element. To znaczy przynajmniej na wiele, wiele lat naszej współpracy, przynajmniej jeden prezent dla chłopaków. Wtedy moglibyśmy w Jadzi zobaczyć panią Mikołajową.
2: Myślałem, że jednak oznaki brody. No bo to Mikołaj ma broda, a Jadzia u ciebie nie widzę.
0: Więc, a ja widzę
1: taką
0: właśnie.
1: Można z tego.
0: Co można?
1: Można taką z baty
0: założyć. Można z baty założyć. Zapraszamy bardzo serdecznie, rozpoczynamy zabawę, teraz już na poważnie, bo za moment wygracie element naszego popołudniowego merchu. Co Pawełek trzyma w ryjku?
2: Instaluję przedmiot, a wy dzwoncie 664-402-302. Jadzia,
1: naklejasz i coś znika.
0: Naklejasz i coś znika. Taka to podpowiedź. No ciekawe, czy wam pomoże. Dzwońcie do nas pod 664-402-302, a my odbieramy pierwsze wasze połączenie.
2: Oj,
0: dzień dobry.
2: Halo.
3: No cześć.
2: No cześć.
4: Patryk z tej strony.
0: Cześć Patryku.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani Jadziu, kochaniutka moja.
0: Nie twoja, tylko moja na razie jeszcze. Proszę mi się tutaj do Jadzi
4: przez
0: nie...
4: Przez chwilę.
0: No dobra, przez chwilę mogę oddać Jadzie na momencik. Jadzia się zgadza, bo tak rozmawia dwóch dżentelmenów o kobiecie, a nie
1: tak,
0: pytają o zgodę.
1: Tak, i no. Będziesz się zamieniać
0: Jadzia,
1: teraz.
0: Którego wybierasz?
1: Ja nie, nikogo nie wybieram.
4: Mnie, to jest wszystko.
1: No, Pawełka wybiera. No. Zanim, a on zobacz, jaki jest biedny, musi to trzymać.
0: Zanim wylądujemy w wannie z kisielem i zawalczymy o panią Jadzie, to wcześniej zawalczymy o nagrody. Patryku, to jest twój czas, proszę bardzo.
4: Czy to coś związane z medycyną?
2: Tak, potwierdzam.
4: Czy to jest po prostu plasterek na ranę?
0: No to, teraz sobie to rozstrzygnijcie, bo jesteśmy blisko tematu.
2: Nie, jest nie. To nasze warto konkretnego, szansa na doprecyzowanie, jak się uda, to się uda, tak. Jak się nie uda, to się
0: Patryku,
2: nie uda.
0: Patryku, doprecyzuj, bo część twojej odpowiedzi jest jak najbardziej prawidłowa, tak. Ale druga się nie zgadza.
4: To jest plaster.
1: Tak.
0: Ale jaki?
1: Ale jaki? Na co?

0: Na ciało może być, czy jeszcze na coś innego?
1: Jak nie na ranę, to na ciało.
2: Słuchajcie, no...
3: No nie.
2: Znaczy na ciało tak, ale tu jest, to jest bardzo konkretny plasterek. I... Odpowiedź na pytanie, jaki to plasterek, za moment przyjmiemy od was w rundzie numer 2.
4: Autopromocja.
5: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Uwaga,

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
3: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
4: Panowie, dach gotowy?
5: Oczywiście, że gotowy.
4: Tak szybko?
5: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
6: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
9: I po reklamie.

0: Ja już...
1: Pani Jadziu, tak, pani już co?
0: Nic.
1: Witamy bardzo pięknie w programie popołudniowym. Tu pani Jadzia.
0: Dzień dobry.
1: Tu pan Pawełek.
2: I Pirowski, dzień dobry.
1: Witamy bardzo pięknie, druga runda... Nie, absolutnie. To wszystko jest jakby wliczone w koszty prowadzenia tej trudnej działalności. Zapraszamy serdecznie, bo rozpoczynamy drugą rundę zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. No i muszę powiedzieć, że kaszlniemy nagrodami za moment, jak tylko usłyszymy prawidłową odpowiedź.
2: Wiemy już dużo, Jadziu, prawda?
0: Tak.
2: Co takiego?
0: Wiemy, że to są plastry i wiemy, że jak go nakleimy, to coś pod nim znika.
1: Świetne podpowiedzi.
3: Kazimierz ma swoją propozycję.
1: Proszę bardzo.
4: Do Pawełka, SK. Plaster nikotynowy.
3: No nie. Takie rzeczy, nie?
1: Nie. Gdzie w ogóle? Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeśli nie to i nie to, to co to takiego może być? 664-402-302 i pierwsze połączenie w tej rundzie. Dzień dobry.
5: Halo?
6: Halo?
3: Cześć.
1: Kogo witamy?
6: Cześć, Gosia.
1: Cześć, Gosieńko.
0: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
3: No, masz jakąś propozycję może dla nas?
1: Albo pytanie do Pawełka?
6: Cześć, mam propozycję, może jest to plaster na wciski?

0: Laster na odciski.
1: Też nie. Kurczę, Gosia, nie. Nie, nie, nie. Ale moim zdaniem jesteśmy jeszcze bliżej niż w gruncie pierwszej.
2: To teraz... Szukajmy czegoś na twarzy. No.
1: Dzień dobry.
2: Tak.
1: Dobry.
3: Halo. Dzień dobry.
1: Cześć, kogo witamy?
3: Marta.
1: Marto, bardzo proszę.
3: Plaster na opryszczkę?
4: Brawo.
1: Tak jest.
4: To jest plaster na opryszczkę.
1: Brawo, brawo. Marta, brawo. Ależ dzisiaj... Było niełatwo, trzeba przyznać, Marta. Gratulujemy ci bardzo, bardzo serdecznie.
3: Dziękuję.
1: Dziękujemy pięknie, wysyłamy nagrodę, obiecuję, bez opryszczki.
5: Tak jest. A teraz piosenka z życiowym mottem pani Jadzi. Wszystko jedno, wszystko źle, zespół Lore.
4: Czego?
1: Znaczy, Jadziu, powiemy ci, ale już poza anteną, jakby ci to powiedzieć. Dobra, dzięki.

0: za 20 minut będzie 6 na zegarkach. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: I pan Ed Sheeran i jego złe nawyki. Tymczasem dobre, dobre, bo przynajmniej coś wiemy. Informacje płyną do nas ze świata nauki. Naukowcy przyjrzeli się dokładnie pleśni szarej, czyli gronowcowi.
1: Co to takiego pierwsze słyszę?
0: To jest taka pleśń, wydaje mi się, że znają każdy z nas, bo rozwija się na wielu gatunkach owoców, warzyw i roślin. Aha. Od truskawek i malin, przez pomidory, róże, nawet na storczykach potrafi taka pleśń osiąść. I co ciekawe, wszystkie próby wyhodowania roślin odpornych na tego grzyba skończyły się absolutnym niepowodzeniem. A dzisiaj naukowcy już wiedzą, dlaczego tak się stało.
1: Dlaczego się stało?
0: Bardzo proszę, odpowiadam, że pleśń szara jest mądrzejsza niż myśleliśmy. Ha. I potrafi odczytać dokładnie sygnały chemiczne produkowane przez różne konkretne gatunki roślin. W dodatku wie, na czym rośnie ta roślina i dostosowuje swój atak do konkretnego gatunku.
1: Mam wrażenie, że ona jest mądrzejsza ode mnie, ale poczekaj, żebym dobrze zrozumiał. Czyli inną broń i inne takie środki nacisku stosuje do tych wspomnianych pomidorów, inną do malin, inną do winogron, a po to, żeby wszystkie je skutecznie osaczyć i na nich pasożytować.
0: Dokładnie tak.
1: No i jaki z tego wniosek?
0: No, że niesamowite jest, jak wiele wspólnego świat pleśni ma z 102. toksycznym szefem w Polsce. Mam nawet wrażenie, że poza nazwą niewiele się różnią.
2: To promocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to

0: możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
7: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
0: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców, fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy!
8: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
9: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
0: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
10: Pewnie stoisz w korku.
11: A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junek lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
14: I po reklamie.

0: No i człowiek od razu się czuje, jakby był na wakacjach. To Bausa i Magnetic, ale mamy bardzo, jak pisze Artur, wielką prośbę. Pozdrówcie proszę moją narzeczoną Danusię, która prowadzi autobus i słucha was. Powiedzcie, że bardzo ją kocham i chciałbym, żeby usłyszała to cała Polska, napisał z pozdrowieniami Artur.
1: Pięknie, no. Pozdrawiamy oczywiście.
0: Ależ mamy fajnych dżentelmenów w Polsce i fajne Danusie, jak się okazuje też.
1: Nasz autobus popołudniowy dojechał do zajezdni. Odpalamy z powrotem kurs w poniedziałek po 15, a teraz przejmuje was Michał Hanczak w imprezce.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już 5.

0: Krupiński i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
2: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
3: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
5: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
6: Panowie, dach gotowy?
7: Oczywiście, że gotowy.
6: Tak szybko?
7: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
8: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja.

0: www.bytdrew.pl. Telefon 884 308 308.
1: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic.pl z Solca Kujawskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
9: Autobusy po kilku dniach przerwy wróciły na Osową Górę, konkretnie na Niklową, Srebrną i Spiżową. Przez kilka dni były wyłączone z ruchu ze względu na fatalny stan nawierzchni. Pogoda dzisiaj bardzo dobra, jutro jeszcze cieplej. W sobotę i w niedzielę będzie powyżej 25 stopni. Na brak słońca nie będziemy narzekać.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Dacia Yama.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Śledztwo prokuratury i pilna kontrola zlecona przez wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandrę Gajewską. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. W placówce zginął dwulatek, wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano dwie opiekunki, na razie nie usłyszały zarzutów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny, to po wypadku na śląskim odcinku A1. W Mekanowie zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca gaz z drugą przewożącą pojazdy. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na 415 kilometrze w kierunku Ostrawy zablokowane są 2 pasy, a ruch odbywa się pasem awaryjnym. Dżimek wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, zadebiutowała 4 lata temu. A teraz przed nami 3. i ostatni rozdział. Koncert 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
11: SK Sport News.
10: Sukces Polki w Paryżu po bardzo trudnym i długim boju jest awans Maji Falińskiej do głównej drabinki Rolanda Garrosa. 24-latka pokonała Holenderkę 7-6, 7-5. Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik zawalczy o 4. zwycięstwo w turnieju Grand Prix na praskim torze Marketta. Przed rokiem był to najlepszy, czy tym razem uda mu się zwyciężyć? To okaże się już w sobotę.
11: SK Bydgoszcz News.
9: Drota Lakner, zapraszam. W weekend inaczej pojadą tramwaje. To w związku z modernizacją torowiska na Łęgnowo oraz rozbudową zajezdni tramwajowej. Od dziś, od godziny 20 do niedzieli, wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku pomiędzy węzłem Kazimierza Wielkiego a zajezdnią. Tramwaje zostaną skierowane do pętli Wyścigowa lub zajezdni Łoskoń. Organizacje pozarządowe na wyciągnięcie ręki zaprezentują się na niedzielnym pikniku na Wyspie Młyńskiej. Będą warsztaty i strefy tematyczne oraz koncert kapeli ze wsi Warszawa. Wstęp wolny.
11: Imprezka.
12: Imprezka. Imprezka.
11: Imprezka. Dzięki Pirowskiemu i Pawełkowi popołudnie mieliśmy bardzo uśmiechnięte. No to niech tak zostanie także na wieczór. Wejdźmy w ten wieczór z uśmiechem. Postaram się, żeby tak właśnie było. Ale was też do tego potrzebuję. 3 po 18. Hanczak z tej strony to imprezka. Phoebe Rexha i Faithless.

EZ w Radiu SK. A tej wiosny i lata na wielu festiwalach w naszym kraju wystąpi. Być może na niektóre się wybierzecie, być może zupełnie za darmo, bo na wiele festiwali letnich będziemy mieli dla was bilety. Bądźcie czujni. To kwestia przyszłości, ale teraz w imprezę zabieram was w przeszłość. Wczoraj minęło 30 lat, odkąd uruchomiono w Polsce internet na telefon, można powiedzieć, czyli taki numer 020 21 22. Przez modem się trzeba było podłączyć. Dzwoniło się z normalnego stacjonarnego telefonu pod ten numer. Takie dźwięki mniej więcej ten modem też wydawał. No i w ten sposób, uwaga, można było połączyć się z internetem. Część z was na pewno to pamięta, ale są pewnie wśród was też tacy po drugiej stronie głośników, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o czym ja mówię, ale tak, nie było tak łatwo z internetem. Kiedyś łączyło się przez telefon. Wtedy zaczęły się te hasła ze strony mamy czy taty: rozłącz się, bo muszę zadzwonić do babci albo do przychodni. No bo linia telefonicznie była zajęta, no i oczywiście kosztowało to miliony monet. A internet był bardzo wolny. No ale tak to się wszystko zaczęło 30 lat temu. Wracamy do teraźniejszości. Dzisiaj internet każdy ma tak naprawdę wszędzie, przy sobie praktycznie. I dlatego zapytam was dzisiaj wieczorem, czego szukaliście dzisiaj w internecie? Jestem ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki w czwartek 21 maja. Dowiem się, czym się interesują, czym żyją słuchacze Radia SK. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. No, może ktoś się przyzna do czegoś, do czego normalnie by się nie przyznał. Zapewniam, anonimowość. Radio SK. No mogę ewentualnie komuś zmienić imię, jak ktoś będzie bardzo chciał i się wstydził powiedzieć, czego szukał dzisiaj w internecie, ale do odważnych świat należy. Nic, co ludzkie, nie jest nam obce, prawda? Maroon 5 i Christina Aguilera, Moves Like Jagger, już teraz w imprezce.

0: Gibbs z bardzo motoryzacyjnym hitem Win na antenie Radia SK w imprezie 22 minuty po godzinie 18 i poniekąd w temacie nasza słuchaczka. Zapytałem was, czego szukaliście dzisiaj w internecie.
1: No cześć SK, ja dzisiaj przez pół dnia szukałam wentyli do TPMS i pikera czerwonego do felg, bo w weekend mam moto imprezę. Pozdrawiam serdecznie, Asia Mechasia.
0: Jakby Asia szyfrem mówiła, też mieliście takie wrażenie? No wiadomo, niektórzy się znają, to wiedzą dokładnie o co chodzi. Nie wszyscy muszą oczywiście i nie wszyscy szukali takich oto sprzętów, bo niektórzy, jak Paulina napisała mi na Messengerze Radiejska, szukała osteopaty. Czy to po jakimś koncercie? Bo z kolei Magdalena napisała, że była wczoraj na koncercie Shona Paula, bilety wygrała w Esce, no i że spała dzisiaj tylko 4 godziny, ale było warto, bo impreza była świetna, no a dzisiaj ma fest zakwasy, więc w sumie jakiś masażyk albo jakaś pomoc fizjologiczna by się na pewno przydała, fizjologa, fizjoterapeuty. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. No w każdym razie jakiś masaż. To ja za kilka chwil rozmasuję wasze uszy, zwłaszcza tym, którzy byli na koncercie Shona Paula i zagram jeden z jego hitów, Got to Love Ya, czyli Kancelaria. Było na koncercie? Kolejne bilety na koncerty jeszcze do wzięcia. Nawet dzisiaj będą.
2: Reklama. Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz.

0: Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodów w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
9: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
10: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: I to tu?
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
14: I po reklamie.

0: może są tacy, którzy pierwszy raz właśnie włączyli Radio SK. Witamy serdecznie w naszym gronie. Damiano Dawid zagrał, zaśpiewał, a w tym programie to gramy same hity na czasie i relaksujemy się po ciężkim dniu, czasami rozmawiając na różne tematy. Dzisiaj na przykład pytam was, czego szukaliście w internecie. Kinga?
1: A ja dzisiaj sprawdzałam sobie w internecie loty, bo chciałam śmignąć do mojego psiapsi. Tak a propos Władi, pozdrawiam cię bardzo cieplutko. No i zobaczymy, może się uda. Pozdrawiam was wszystkich i polecam spontany. Są super.
0: To prawda. I my dla tych, którzy lubią spontany, mamy akcję Odlot Ściśle Tajny. I tych, którzy lubią nutkę tajemniczości. Przypominam, że to jest taka imprezka, że zabieramy was gdzieś, nie wiadomo gdzie, dowiecie się dopiero na lotnisku, ale wiadomo kiedy. Za tydzień, w kolejny weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Możecie lecieć na taki fajny, majowy jeszcze weekend, dobrze się bawić, no ale najpierw trzeba się zgłosić. Spontanicznie można zrobić to właśnie teraz przez naszą mobilną apkę.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
3: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Zielonych Arkad dobra rada. Niech każda mama się u nas zbada. Zapraszamy wszystkie mamy. I nie tylko.
8: Bezpłatne badania profilaktyczne w Zielonych Arkadach 22 i 23 maja od 11 do 19. Skorzystaj z konsultacji trychologicznych, dietetycznych, fizjologicznych.

0: fizjoterapeutycznych i wielu innych. A w piątek dostępne też będą badania mammograficzne dla pań w wieku 45-74 lata. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
1: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki. Spokój za oknem. Szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City. Największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

Sabrina i Madonna swoje imiona wypowiedziały tutaj w tym kawałku. To jest kawałek, który łączy pokolenie i udowadnia, że muzyka ma tę moc. Bring Your Love na antenie Radia SK przed godziną 19, a tymczasem Łatwo Gang chwilę odpoczął po tym bardzo długim, fantastycznym live'ie, o którym wszyscy pamiętamy, ale już zapowiedział nową akcję, która zacznie się jutro. Będzie jechał rowerem z Zakopanego do Gdańska, żeby zebrać środki na leczenie 8-latka, który cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. No i rzeczywiście ja już wiem, że jemu się to uda, że przejedzie w jedną, w drugą pewnie, zbierze kasę. Dobrze, że są na tym świecie ludzie, którzy sprawiają, że ten świat po prostu jest lepszy. Za chwilę 19, za chwilę kolejne hity, za chwilę też, mam nadzieję, poprawię komuś nastrój. Może nie zrobię takiego wyzwania jak Łatwo Gang, gdzież bym śmiał w ogóle się tu nawet porównywać, ale może komuś chociaż poprawię nastrój biletami na taco?

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął. I to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na Ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
11: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
14: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej.

0: Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
2: Bity Rockwerska muzyczna parada przejdzie w piątek ulicami Bydgoszczy. Będzie głośno, rytmicznie i kolorowo. To z okazji Międzynarodowego Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion. A kto pojawi się na scenie festiwalu?
3: Triki będzie. Mamy Anę Maurę. Mamy wspaniały cykl Ikony Polskiego Jazzu. W zeszłym roku gościliśmy Michała Urbaniaka. Znakomita postać, przepiękny koncert. W tym roku będzie nią Urszula Dudziak.
2: Mówi dyrektor festiwalu Marek Maciejski i to będzie aż 8 festiwalowych dni.
4: Muzyką się żyje.
5: A ciekawy jestem, czy ktoś jutro zakocha się pod apteką albo pod stadionem. Jutro i w sobotę w Warszawie na PGE Narodowym wystąpi Taco Hemingway. Po poprzednich występach z tej trasy wiemy już, że możemy spodziewać się dużego show opartego przede wszystkim na albumie Latarnie wszędzie dawno zgasły. To z tego albumu pochodzą takie kawałki jak Frascati czy Zakochałem się pod apteką. Ale starsze hity na koncertach też się pojawiają. No i tu najważniejsza dla was chyba wiadomość. Mam teraz dla was bilety na sobotni koncert Taco na Narodowym. Szukam największego fana rapera, który jeszcze jakimś cudem biletów nie ma. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK. Teraz zostawcie numer telefonu. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne State of Trance Armina Van Burena, a potem jeszcze kilka godzin setów najlepszych DJ-ów na świecie. Tak wyglądają wesce piątkowe wieczory, bo wrócił program SK Live Remix. Jutro będziemy mieć dla was coś specjalnego, bo o 23:00 set przygotowany tylko dla Radia SK. Zagra Giuseppe Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. To będzie całkiem dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, no bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin van Buuren, a więcej szczegółów na sk.pl.
4: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
5: Mam nadzieję, że czujecie się dzisiaj co najmniej jako tako. Bilety na tako za kilka chwil do wzięcia, zgłoszenia na Messengerze, ale wcześniej zagram kilka hitów na czasie. Cztery pory roku, Wiktor Waligura się pojawi, albo Alan Walker i jego Faded. Ale na dobry początek tej godziny Tate McRae, Just Keep Watching. Ja nazywam się Hanczak, witajcie.

0: Za kwadrans piątek i od razu hity brzmią lepiej, prawda? Sorry, I'm here for someone else, to Benson Boone na antenie Radia SK. Za chwilę nowość od Shimzy, to będzie fire, fire, ale teraz to chyba będzie ogień. No ogień to na Messengerze Radia SK się dzieje, dlatego że powiedziałem, że mam bilety na taco i sporo osób się zgłosiło, nawet bym powiedział, że bardzo dużo. No to uwaga, bo teraz do kogoś z was dzwonię. Mam nadzieję, że do największego fana bądź fanki taco w tym kraju, który jeszcze jakimś cudem biletów nie ma na te koncerty najbliższe na PGE Narodowym. Zobaczymy, czy się uda. Czekam 5 sygnałów. Halo?
1: Halo?
0: Przecież radio, bo radio mówi w słuchawce teraz. Radio SK Michał Kanczak.
1: Przepraszam.
0: Cześć.
1: Już przyszłam, cześć.
0: Czy to Maja?
1: Tak, to ja.
0: Maja, duża...
1: Mama Mai.
0: Mama Mai też. Witam serdecznie, mamy Mai. Maja,
1: z tego co wiem... jesteśmy.
0: Dziewczyny, ale jak będziecie mnie zakrzykiwać, to ja nic nie powiem, bo się zawstydzę i się schowam w sobie.
1: No, dobra,
0: Maja, dobra, jesteś największą fanką Taco Hemingwaya, tak napisałaś, więc mam bardzo szybkie pytanie do ciebie. Jutro jest piątek. No i gdybyś miała tak się wzorować na swoim idolu i jego twórczości, to co w piątek powinnaś robić?
1: Oczywiście leżałabym w wannie.
0: Sprawdźmy.
2: W piątki leżę w wannie.
0: Tak! Bardzo dobrze! No to powiem ci tak, Maju. Jutro możesz leżeć w wannie, ale w sobotę wymyta i wypachniona meldujesz się na PGE Narodowym w Warszawie, bo mam dla ciebie podwójne zaproszenie, więc chyba z mamą, na koncert Taco Hemingwaya! No i bardzo ładny okrzyk.

0: Mr. Know It All, nowy hit Teddy'ego Swimsa na antenie Radia SK, ale inny artysta na literkę T budzi wielkie zainteresowanie, zwłaszcza tuż przed koncertami na Stadionie Narodowym. Myślę o Taco Hemingwayu. Miałem mieć dobrą wiadomość i mam. Jeżeli chcielibyście bilety na jutrzejszy koncert Taco na Narodowym, to słuchajcie nas jutro uważnie od samego rana. Śledźcie też nasze media społecznościowe, a to dlatego, że jutro od samego rana będziemy wam ostatnie bilety na ten jutrzejszy koncert rozdawać na ulicach Warszawy. Więc no, może ktoś nas złapie, może ktoś te bilety last minute dorwie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
5: Nie noś drewna do lasu. Kup je w gdańskich składach drzewnych. W ofercie drewno konstrukcyjne, deski na taras gładkie i ryflowane, architektura ogrodowa, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie składy drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 115.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TB Edukacja.
8: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
11: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
10: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
11: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy o więcej.
12: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i

0: Hyundai na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
1: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
2: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
3: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki. Spokój za oknem. Szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City. Największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem.

0: metrów pracujesz na super sprzęcie, a po dyplomie praca już na Ciebie czeka. Wejdź na cukierniastaropolska.pl i dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: I po reklamie.

0: przy takich hitach jak ten można wpaść w trans, zwłaszcza jak się trochę przymknie oczy albo się siedzi w takim przyciemnionym pomieszczeniu. Ja to tak czuję przynajmniej. Hello, Iwan na antenie Radia SK w imprezce. Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj, czego szukaliście w internecie? Jestem bardzo ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki.
1: Hej, SK, mi z racji tego, że popsuł się telefon, szukałam dzisiaj telefonu. Więc pozdrawiam wszystkich, którym telefony odmówiły posłuszeństwa. Pa!
0: To Kamila, pozdrowienia. No chyba się udało znaleźć telefon, skoro udało ci się nagrać głosówkę i wysłać ją na Messengerze Radia SK. Swoją drogą, ja też pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj mieli tak ciężki dzień w pracy, że w internecie szukali telefonu. Na przykład do Państwowej Inspekcji Pracy.

to Kuba i Kuba. Chodzą po balkonach, śpiewają ludziom piosenkę na tych balkonach. Zerknijcie na ich Instagram, to dowiecie się o szczegółach tej akcji. Stygnie lato przed godziną 20 na antenie Radia SK. Ja pytam was, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Ja znalazłem stronę czytoweekend.pl. Tak, jest taka strona, na której można sprawdzić, upewnić się, czy na pewno jest już weekend, a czy może jeszcze go jednak nie ma. Sprawdziłem, no i jest wielka odpowiedź na tej stronie, że nie. I że do weekendu zostało 21 godzin, 5 minut i 17 sekund w tej chwili, bo liczy się weekend od piątku od godziny 17. Już mi się ta strona w ogóle nie podoba.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

0: Nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyki załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
2: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
3: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
4: Taxi Bydgoszcz 196 62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196 62.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
8: Lidia Rachlewska, to będą dwa sportowe dni na Politechnice Bydgoskiej. W weekend odbędzie się szósta edycja Street Basket Bydgoszczy 3x3. Spotkają się zawodnicy z całego kraju. Możecie też wyskoczyć na piknik strzelecki, to przy ulicy Rynkowskiej. Będzie wojskowa grochówka, a w Centrum Edukacji Muzealnej niedziela z okazji Dnia Matki i okazja, by wziąć udział w warsztatach tworzenia obrazów z mchu inspirowanych naturą oraz motywami obecnymi w polskiej sztuce ludowej. Udanego weekendu!
9: Muzyka się żyje. Maj w pełni, a co za tym idzie, każdy weekend to jakieś juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze się bawić na koncertach. Coś o tym wiem. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalia przerodziły się w taki wielki, prawdziwy festiwal. Mowa oczywiście o Kortowiadzie i ta impreza w Olsztynie już za tydzień. Line-up pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim zobaczymy m.in. braci Kacperczyk, Jan Gigiego, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem, czy legendarna grupa Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci, a że SK od lat jest obecna na Kortowiadzie, to już w ten najbliższy weekend, czyli w sobotę i w niedzielę, będziemy mieli dla Was mnóstwo biletów na tę imprezę. Słuchajcie nas uważnie. Tymczasem Polish Hip Hop Festival zmienia adres. Zostaje w Płocku, ale od najbliższej edycji koncerty odbywać się będą nie na plaży nad Wisłą, a na stadionie Wisły Płock. Festiwal startuje 2 lipca, potrwa 3 dni, a w line-upie m.in. PZ Sokół czy Malik Montana. Imprezka. W czerwcu też ważna impreza dla fanów piłki nożnej, czyli Mundial. Mundialowa muzyczna propozycja już za kilka chwil na naszej antenie. Tak, tak, zagram nową Shakirę. Ale wcześniej Blackpink i Jump, a także hymn męskiego grania, czyli Nareszcie. Nareszcie czwartkowy wieczór, to już prawie piątek. Kanczak, witajcie.

0: sobie.
1: Tabletka w imprezę w Radiu SK. Komu miałabym powiedzieć? Komu miałbym puścić nowość w Radiu SK, jak nie wam?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: A no właśnie, i pewnie ta piosenka też będzie hitem. Czy takim jak Waka Waka przed laty? No to się okaże za kilka tygodni. Shakira po raz kolejny została poproszona o to, żeby nagrać hymn mundialu. Zrobiła to razem z Burna Boyem. No i dostaliśmy Die Die. To jest tytuł tej piosenki. Jeszcze nie sprawdziłem, co dokładnie oznacza, ale po polsku brzmi świetnie. Jestem bardzo ciekawy, co byście tam sobie dopowiedzieli. Die Die, mi święty spokój. Shakira i Burna Boy, nowość w imprezie.

0: ale ten chłopak ma dobry wokal. Maciej Musiałowski, znany z ekranów telewizorów i kin, tym razem prosto ze sceny, można powiedzieć. W Radiu SK Maciej Musiałowski i Flora, a na zegarkach 20:30, czwartek, to oznacza, że jutro z samego rana kolejna osoba z osobą towarzyszącą dołączy do naszej ekipy, która już niebawem uda się w nieznane, na odlot ściśle tajny. Druga edycja naszej zabawy trwa, możecie zgłosić się przez naszą apkę na smartfony.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam. Karolina.
0: No i do samego końca Karolina się przedstawiła. Rzeczywiście Karolina była z nami na Cyprze. A dokąd tym razem polecicie? No właśnie, tego nie wie nikt. Naprawdę, my prowadzący nie mamy w ogóle pojęcia. My też bawimy się z wami i próbujemy zgadnąć, dokąd polecicie w kolejny weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Oni też nie wiedzą dokąd. Wszystkiego wszyscy dowiedzą się na lotnisku. Jedyne co wiemy, to to, że tam, dokąd polecicie, warto zabrać kostium kąpielowy, że można płacić tam euro. Nawet jest to główna obowiązująca waluta. Nie potrzeba paszportu, no i że to miejsce słynie z pewnego suszonego owocu i że narodził się tam pewien gatunek muzyczny. Tyle wiemy. A czy coś więcej? No ja nic nie wiem, naprawdę. Mam kilka typów, jestem ciekawy, jakie wy macie. Wszystko wyjaśni się za kilka dni, ale na razie trzeba się zgłosić po swoje bilety. Apka Radia SK na smartfony. Radio SK. Za chwilę Swedish House Mafia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
7: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Taki towar sprzedaje się na pniu. Gdańskie Składy Drzewne polecają certyfikowane drewno konstrukcyjne, deski na taras gładkie i ryflowane, architekturę ogrodową, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie Składy Drzewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
15: I po reklamie.

0: Nie pytajcie, jak to zrobiłem. Możecie mi mówić, że jestem magikiem. Może możecie o mnie mówić Harry Potter, czary mary. Wyczarowałem jeszcze dwa bilety na sobotni koncert Taco na Narodowym w Warszawie. Mnóstwo osób pisało, żebym jeszcze wyczarował. Udało się je wyciągnąć spod ziemi. Było pełno zgłoszeń na Messengerze Radia SK, dlatego postanowiłem, że wykorzystam te zgłoszenia i teraz do kogoś z was zadzwonię. Zobaczymy, czy się uda i ta osoba odbierze telefon, czy już odłożyła ten telefon na dobre, bo uznała, że już po ptakach i na bilety nie ma co liczyć. Przypomnę, że jutro na ulicach Warszawy też będziemy bilety rozdawać, ale na razie można je zdobyć w Esce. Tylko niech ktoś odbierze. Dobra, jeszcze dwa sygnały i powiem tak, dzwonię do chłopaka, ale jak chłopak nie odbierze, a chyba nie... O nie, przegrał. To zadzwonię do dziewczyny. Dobra, to teraz dziewczyna. Proszę, czekajcie, bo tutaj muszę sobie numerek wbić. Dobra. Widzę, że niektórzy teraz próbują dzwonić do mnie, ale to nie w ten sposób, moi drodzy. Nie w ten sposób. Ja dzwonię dzisiaj do was. Kto się zgłaszał na Messengerze, ma szansę. Dzwonię do dziewczyny. Tylko niech odbierze, bo czas płynie. Halo? Nie. No słuchajcie, jak nikt nie odbierze, to ja pójdę na koncert. Ja też bardzo lubię taco. No i jeszcze czekamy, czekamy. Halo. Och, udało się. Radio SK z tej strony, Michał Hanczak, jesteśmy na antenie. Cześć, Agata.
1: Cześć.
0: Słyszałem, że jesteś fanką taco.
1: Tak, wielką.
0: No dobra, to musisz dokończyć ten fragment piosenki, posłuchaj. Nie, nie w Wiki Adeko, nie w tropikach daleko,
1: nie nad niebem, nad rzeką. I? Zakochałem się pod apteką!
0: Ale w sobotę będziesz pod stadionem, a nawet na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo podwójne zaproszenie na koncert Taco jest twoje.
1: Super!
0: Bardzo proszę i dobrej zabawy życzę, żeby potem do apteki tylko nie trzeba było chodzić.

0: Potencjalnie to może być numer jeden jutrzejszej gorącej dwudziestki. Potential, nowość od Sombra na antenie Radia SK przed godziną 21. Wszystko w waszych rękach. Bo to wy głosujecie na sk.pl, a kolejne notowanie gorącej dwudziestki jutro od 18. Michu Sobkowski was zaprasza. A my usłyszymy się chyba po weekendzie dopiero? Na to chyba wychodzi. Hanczak, dobrego wieczoru.
1: SK.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek o 20. Miksują Lost Frequency z Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
11: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
10: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
11: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy o więcej.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
15: Lidia Rachlewska. W Bydgoszczy rusza festiwal Drums Fusion. Główną rolę na tym festiwalu gra perkusja. W ciągu 8 festiwalowych dni zaplanowano ponad 15 wydarzeń z udziałem kilkudziesięciu artystów. Na scenie w Bydgoszczy pojawią się m.in. Tricky, legenda trip-hopu oraz Urszula Dudziak, ikona polskiego jazzu. A już w najbliższą sobotę możecie wybrać się do Filharmonii Pomorskiej. Tu koncert od uszka do brzuszka maluszka. Specjalnie dla mam. Dobrych wrażeń i udanego weekendu.

0: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia. Ale dobra informacja jest taka, że nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki festiwal muzyczny. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami już 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up wypchany gwiazdami. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja z kolei Tymek, Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, czyli 30. Na scenie Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł, no i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w internecie, a Radio SK na Kortowiadzie będzie się bawiło razem z wami. Warto nas słuchać, bo mamy dla was naprawdę sporo zaproszeń. Festiwalowe lato zaczyna się w Radio SK. Załatwiamy wam też wejściówki na koncert Kalida w Polsce. Artysta, którego znacie m.in. z hitu All I Know, 14 października dokładnie wystąpi na warszawskim Torwarze. Warto też uważnie słuchać Eski, bilety u nas będą. A teraz naszą antenę ponownie przejmuje zespół LOR. Dziewczyny ostatnio wydały nową płytę, z której pochodzi m.in. hit Wszystko jedno, wszystko źle, który znacie z Eski. W rozmowie z Kamilem Kowalskim artystki zdradziły, czy potrafią gwiazdożyć. Kamil zapytał, co ciekawego zazwyczaj mają napisane w rajderze, czyli na takiej liście wymagań do organizatora koncertu.
1: W sumie to nie. To znaczy, mamy oczywiście jakieś takie, no nie powiedziałabym, że jakieś bardzo ciekawe
2: woda, rzeczy, kanapki, batony, cukierki.
3: Mamy historię związaną z rajderem, tak. Nasz menadżer, jeden z byłych naszych menadżerów.
1: Właśnie, przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, czasem te rajdery to nie są zachcianki artystów, tylko menedżerów. My akurat z ręką na sercu mogę powiedzieć, nigdy nie miałyśmy dziwnej zachcianki w rajderze. Nigdy.
3: Ani żadnej właściwie.
1: Nie no, mamy jakieś...
3: Woda.
1: Ja proszę.
2: Czyli menedżer miał, ale mówił tak, dziewczyny chcą,
3: ale
2: dziewczyny
3: nie,
2: chcą.
3: Ale nie, miałyśmy taką sytuację, że grałyśmy wtedy jeszcze sporo, grałyśmy po mieszkaniach i po... W sensie nie sporo, ale grałyśmy jakieś takie

0: W sensie jakby ludzie, którzy nas zaprosili do tego mieszkania, sprowadzali ten napój z Krakowa i my przyjechaliśmy
1: pod
0: Krakiem. Nie, ale to było pod Poznaniem, więc oni musieli to sprowadzić. My przyjechałyśmy z tego Krakowa, więc równie dobrze my mogłyśmy to przywieźć, gdybyśmy to chciały mieć. Ale tak naprawdę żadna...
2: A tego menadżera tam nie było.
0: Żadna z nas nie piła tego napoju, tego menadżera tam nie było. I po prostu były te napoje. I oni byli tacy szczęśliwi.
1: Co to był za napój?
0: To było Club Mate. Ja bardzo lubię teraz, ale wtedy ja nie piłam tego w ogóle. I oni
1: i to tylko w Krakowie można kupić?
0: Wtedy chyba tak. Aha. I oni po prostu to przynieśli i byli jak, patrzcie, mamy wasz rider. A my byliśmy jak...
2: Co to jest?
0: Pierwszy raz widzę taki napój, wow. Ale dziękujemy bardzo.
1: To jest ten słynny gumisiowy sok.
0: Musieliśmy to sprowadzać, ale się

0: Dobra, ale to jako zespół LOR, a tak prywatnie, osobiście, pamięta każda z was swój pierwszy zarobiony hajs?
1: Oprócz komunii, ja pamiętam, że zbierałam borówki. Moja rodzina ma domek na wsi, no i tam na wakacje jeździliśmy, no to w wakacje po prostu, jak nie było co robić, szło się na borówki.
0: Super,
1: i akurat
0: super.
1: Z tych borówek zapłaciłam później swoją część na pierwszy teledysk nasz.
2: My chyba w ogóle...

0: Nas musiała sobie uzbierać, no bo rodzice, jak na dziewczyno chcesz robić teledysk, to sobie musisz za niego zapłacić. My na przykład z Julią statystowałyśmy w serialu Szkoła, w odcinku 178 widać nas tam.
1: Jak wieszacie kurtkę w szatni, czy nie?
2: Jak kamerują coś i ty bierzesz, Julia Skiba bierze jabłko z ziemi i je je.
3: O. Moje prywatne dodatek do tej sceny, nikt nie kaza, to nie było sprzedane.
1: Ale rola życia. Wtedy.
2: Można je tam zobaczyć.
1: A u ciebie jeszcze Julia?
4: Ja pamiętam
1: Julia numer 2.
4: Takie trochę traumatyczne granie w Domu Starców z moim wujkiem. I pamiętam, że chyba to mogły być moje jakieś takie pierwsze grosze, co dostałam. Ale było to bardzo, bardzo fajne, ale pamiętam, że tam po prostu brzydko pachniało i ja byłam mała i jakoś to niedobrze to zapamiętałam. Ale inicjatywa oczywiście jak najbardziej poprawna i szczytna i szczera, ale pamiętam to niestety nie najlepiej.
1: Oczywiście. Rozumiem, że zarabiałyście również właśnie prywatnie swoje pierwsze pieniądze. I pytanie, czy te zarobione pieniądze od razu, no tak, tutaj akurat było zbierane na telewizję, rozumiem. W waszym przypadku nie wiem, dziewczyny, ale teraz załóżmy. Jesteście nauczone pracy, jesteście kobiety pracujące, jak to się mówi, żadnej pracy się nie boicie. A czy jesteście oszczędne? Czy raczej rozrzutne? Jak to kobiety?
4: Powiedziałabym, że jest to tak trochę u nas pół na pół.
3: Ja chyba jestem raczej po oszczędnej stronie, chociaż mój tryb życia chyba na to nie wskazuje, styl życia, ale no tak, nie, ja raczej oszczędzam niż wydaję.
1: I rozumiem, że jakby w zespole to również mówisz, bo dziewczyny poczekajcie, może jeszcze zbierajmy trochę hajsu.
2: Znaczy właściwie to...
1: Kupmy zamiast tego to...
2: Jest pierwszą osobą do ucinania kosztów.
1: Aha.
2: Tak. Ja może jestem drugą. Ja pamiętam czasy w Londynie, początki nasze studiowania w Londynie. To było takie prawdziwe oszczędzanie, najprawdziwsze, gdzie po prostu... Ja nie rozumiałam w ogóle konceptu, że można tą samą rzecz kupić za 5 razy drożej. Jakby to była dla mnie totalna nowość. No i to też był pierwszy moment takiej pracy, że faktycznie nasz czas jest stricte zamieniany w jakieś oszczędności, które pozwalają nam przeżyć, więc to były takie momenty pierwszego prawdziwego oszczędzania. A teraz jest na szczęście troszkę lepiej, więc różnie to bywa. Chyba zależy od humoru tak zwanego.
1: A wy dziewczyny? Rozumiem, że jesteście akurat tymi osobami w zespole, które śmiało wydają pieniądze, jeżeli coś jest potrzebne.
2: Śmiele.
1: Nie patrzą na to.
3: Swoje tak, cudzych nie. Znaczy, jak chodzi o pieniądze zespołu, to ja raczej, ja też jestem. Zrezygnowałyśmy z kierowcy, bo ja powiedziałam, mogę jeździć. Zrezygnowałyśmy z basisty, bo powiedziałam, że mogę grać. Więc akurat oszczędności robię dla zespołu, ale dla siebie nie.
1: Dobrze, Paulina, już zdradziłaś, że w takim razie masz prawo jazdy. Wy też dziewczyny macie?
2: Wszystkie?
1: O, to chwalimy się.
3: Ja nie używam.
1: Dobra, wygodnisia. Julia Skiba nie używa, a Jagoda?
2: Używam. Ja miałam auto, zanim miałam prawo jazdy.
1: Za którym razem zdałaś prawko?
2: Za trzecim.
1: Dobra, jakie było twoje pierwsze auto w takim razie?
2: Nadal je mam, jest to świetne auto Daihatsu Trevis. To jest japońskie mini, pomarańczowe.
1: Proszę
2: bardzo. Wow, kocham je.
1: W chińskiej knajpie pierwszy koncert, teraz japońskie auto pierwsze. Tak. Rozumiem, a twoje wymarzone auto?
2: Nie mam żadnego, w sensie... Ja się nie znam na autach, ale wiecie co?
1: To może inaczej, ulubiony kolor auta.
2: Wiem, które ta dziewczyna z aut niebieska.
3: Wymarzone auto.
2: Tylko co to jest za auto?
3: Niebieska dziewczyna z filmu auta.
2: Z filmu auta.
1: A, to nie wiem.
2: To jest jakieś Porsche chyba. Tylko jakie Porsche?
3: Ale, niebieskie.
1: Szybkie.
2: Ale ja bym chciała

0: Mi się marzy po prostu auto. Ja dlatego w ogóle kupiłam to auto, bo okazało się, że to był strasznie zły pomysł, bo to jest jakieś takie rzadkie auto dosyć, więc jakby części do niego są no strasznie drogie i mało w ogóle dostępne, ale było pomarańczowe, więc mi się po prostu marzy jakieś takie auto, wiecie, albo niebieskie, albo różowe, jakieś takie po prostu, taki ciekawy kolorek, nie?
1: Takie
0: a jakie to będzie auto, to już...
1: Takie oczodające.
0: To już mniej ważne dla mnie, tak. Chociaż też no to bywa niebezpieczne, no tak, ale...
1: Ważne, żeby na drodze być wyrazistym, a nie przeźroczystym. Paulina, ty jesteś, rozumiem, kierowcą w zespole.
0: Zazwyczaj.
1: Tak, prawko zdane za...
2: Czwartym razem.
1: Dobra, okej, okay. A twój pierwszy samochód?
2: Nadal też go mam, to jest Citroen Berlingo, ma 18 lat i...
1: Tam wejdą głośniki zawsze, jakiś sprzęt, instrumenty.
2: Wszystko, ja tam czasami mieszkam. Jest to samochód niesamowity i już się rozsypuje powoli, więc będziemy się niedługo... Już prawie się z nim żegnałam w zeszłym miesiącu.
1: A to silnik odmawia posłuszeństwa, czy go rdza zaczyna już trawić?
2: Wszystko już go trawi, on jest trawiony, ale ja już myślałam, że się z nim żegnam, ale powymieniałam jeszcze parę rzeczy, więc czekam po prostu, aż on już naprawdę powie, kiedy powiem sobie dość.
1: U Jagody w wymarzonym samochodzie jest ciężko z częściami. U ciebie za to chyba pewnie jest o wiele łatwiej. Jak jedziesz do mechanika, to mówi, panie, nie ma problemu, jutro będzie gotowy.
2: Do mechanika, to mówi, co znowu.
1: To pani podbił jeszcze przegląd w ogóle.
2: No właśnie, ostatnio się zdziwiłam, bo miałam bardzo dużo do wymiany, a przegląd podbity 2 miesiące temu.
1: A wymarzony samochód, w którym będziesz podbijać przegląd, albo już nie trzeba
2: Tir,
1: będzie nawet.
2: Ja chcę bardzo zrobić prawo jazdy na tira, ale no ogólnie bardzo mi się podoba samochód, który sobie kupiłam, Rys Polski, takiego Jeepa zielonego, ale też głównie mi chodzi o ten kolor. No ja lubię
0: i
2: duże auta. Właśnie,
0: duże auto.
2: Ja lubię taki Range Rover, ale to jest poza moją, poza moim budżetem. No.
1: Ekstra, jak będzie miała prawo jazdy na tiry, to nie będziecie musiały znowu szukać kierowcy, bo ona będzie woziła i scenę,
0: cały
1: sprzęt, wszystko, tak. Tak, dokładnie.
2: Wszystko zawiodło.
1: Dziewczyny, normalnie macie bardzo zaradne pomysły.
2: Mamy.
1: Jedziemy dalej. Julia.
3: Ja zdałam prawo jazdy za 5. razem.
1: 3, 4, 5.
3: Tak, ledwo, ale w Krakowie się podobno bardzo trudno zdaje. I słuchajcie, nie mam samochodu i boję się jeździć. Ja byłam z kierowcą takim ledwo jeżdżącym.
1: Dobra, czyli Jagoda, Paulina, a musiałyby naprawdę źle się bardzo czuć, żebyś siadła za kółkiem.
0: To się nie, tak, to się jeszcze nie wydarzyło.
1: Okej. Okay. Julia Błachuta, czyli
4: ostatnia
1: Julia numer
4: historia,
1: dwa.
4: Tak. Ja też chyba 5. raz, ale pamiętam, że raz się spóźniłam, bo poszłam do toalety i oni mnie wywołali i to już było za późno, więc to jest po prostu jakaś trauma moja z tym prawo jazdy i mord nie polecam. Nowochódzka po prostu, huta w Krakowie, najgorsze zdawanie, najgorsze po prostu wspomnienia. Ale aktualnie jeżdżę takim Mini Cooperem, tylko nie pamiętam nawet jakim, szczerze.
2: Ale jest świetny.
1: Kolor, chodzi nam o kolor.
4: Właśnie, kolor brązowy, brązowy, ładny w środku skórka, więc bardzo ładny.
1: Klimatyzacja działa.
4: Klimatyzacja działa, o dziwo, tak. Ale w sumie jeździłam, miałam różne fazy, bo jeździłam właśnie w sumie przed prawo, ja przed zdaniem troszeczkę. Potem się bałam jeździć, przez to, że mieszkałyśmy w Londynie i nic nie jeździłam, a teraz już jestem driverem z domu. Tak, trzeba się przełamać troszkę. Faktycznie miałam taki moment rozsądku, ale on już zaginął.
1: Porozmawiajmy o waszej płycie Pelemele. Wracamy do niej. Singiel Jet Lag, zapowiadający również ten krążek. Jet Lag. Przeżywałyście bardzo często, albo przeżywacie, bo lubicie podróżować, takie zmiany szybkie, czasowe?
0: Od razu powiem.
1: Latanie samolotami?
0: Nigdy. Ja mam talent nigdy.
3: Tak, Jagoda Kuglińska jest ewenementem na skalę światową, zaśnie wszędzie po 5 sekundach.
2: W każdej dowolnej pozycji, w jakiej ona się ułoży, ona po prostu śpi.
3: Tak, ale byłyśmy właśnie razem w Azji i obserwowałyśmy tą różnicę, to ja 5 dni nie śpię i to jest dla mnie jakaś dźwięka i tortury.
0: Ja pierwszego dnia wychodzę już na miasto i jestem good to go.
4: Jesteś stworzona do kariery po prostu.
1: Lubi latać dziewczyna.
3: Mogłaby mieć international tour i lecieć co jeden dzień do innego miejsca.
0: To prawda, mogłabym żyć każdego dnia.
1: Lubicie podróżować?
0: W sumie to zależy, jakie podróże, w jakim celu.
3: Podróżować w sensie...
1: latać samolotem.

0: Potem założymy zwiedzać inne kraje, poznawać kulturę, smaki.
1: Być tak, no nie, no to w ogóle zwiedzać. My...
0: Zwiedzać, no.
1: Znaczy, no miałyśmy sobie zrobić z tego tradycję, już nam w tym roku się trochę nie udało, ale właśnie 2 lata temu poleciałyśmy razem do Tajlandii, rok temu byłyśmy na Filipinach, no i teraz też coś miałyśmy. Bardzo dobrze, że tego nie zrobiłyśmy, patrząc na to, co się dzieje na lotniskach. Dokładnie, właśnie na lotniskach, bo zazwyczaj na... Zazwyczaj w Emiratach są przesiadki, więc miałybyśmy teraz problem, aby wrócić tutaj i zjawić się tutaj dzisiaj. Ale no, nie no, to jest w ogóle, to był najlepszy czas mojego życia za każdym razem, jak to tam byłyśmy. I to no, głównie dla jedzenia.
0: Czyli Tajlandia.
1: Tajlandia to było moje top, tak.
0: Jeszcze gdzieś razem byłyście?
1: No właśnie Filipiny.
2: Razem w Albanii też.
1: We Włoszech ostatnio byłyśmy. W Albanii / Korfu, Grecja. W Singapurze byłyśmy przejazdem.
2: To gdzieś tam jeździmy razem.
1: No i w Europie byłyśmy w sumie. No i mieszkaliśmy razem w Londynie. Tak.
0: W Europie prawie wszędzie.
2: Pograłyśmy czasami też prawie.
1: O, w Portugalii.
3: To był zespół LOR w rozmowie z Kamilem Kowalskim. Na hit Wszystko jedno, wszystko źle możecie głosować na SK.pl w propozycjach do gorącej 20.
4: SK Bydgoszcz News.
5: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rachwalska. Perkusja zagra główną rolę na tym festiwalu. W Bydgoszczy szykuje się Drums Fusion. To międzynarodowy festiwal, święto poświęcone przede wszystkim perkusistom. To marka naszego miasta, przyznaje wiceprezydent Bydgoszczy Iwana Waszkiewicz. O festiwalu mówią również Anna Tarnowska, koordynatorka projektu Bydgoszcz Miasto Muzyki UNESCO oraz dyrektor festiwalu Marek Maciejewski.
6: Chcemy zaprosić Państwa dzisiaj na 19. edycję Międzynarodowego Festiwalu Rytmu i Muzyki Perkusyjnej Drums Fusion. A festiwal odbędzie się w dniach 22 do 29 maja. Będzie trwał 8 dni, ale za chwileczkę na pewno Państwo się dowiedzą, co w trakcie tych 8 dni odbędzie się w Bydgoszczy. Ja chciałabym podkreślić, że ten festiwal jest wizytówką, jest marką naszego miasta. Jesteśmy z tego festiwalu dumni. Miasto Bydgoszcz, Urząd Miasta również wspiera również przede wszystkim chyba finansowo rozwój tego festiwalu, ale cieszymy się też, że ten festiwal rozwija się z roku na rok, trzyma taki wspaniały poziom, jest coraz więcej, coraz liczniejsze są atrakcje i również ten festiwal wpisuje się w nasz program Miasto Muzyki UNESCO. Chciałabym podziękować bardzo serdecznie i pogratulować przede wszystkim panu dyrektorowi, że od wielu lat prowadzi ten festiwal w dobrą stronę. Dziękuję również wszystkim partnerom. Jest państwa bardzo, bardzo wiele tutaj dzisiaj osób obecnych na tym spotkaniu i widzimy, że festiwal to nie tylko koncerty, ale to również warsztaty, ale także imprezy związane bardzo ściśle z ekologią, dlatego mamy tak wiele różnych partnerów z tym związanych. Zapraszam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że będziecie się Państwo z nami bardzo dobrze bawić.
5: Festiwal Drums Fusion dużo zanim staliśmy się miastem muzyki UNESCO realizował nie tylko prezentacje muzyczne i artystyczne, ale zawsze pamiętał o tym, żeby zgłaszać potrzeby i problemy współczesnego świata. Od lat w ramach festiwalu funkcjonują zielone strefy kultury, więc naturalną konsekwencją tego wszystkiego jest to, że jeden z ważniejszych projektów aplikacyjnych programu Bydgoszcz Miasto Muzyki UNESCO został wpisany niejako i zaakcentowany w program tego festiwalu. Chodzi o projekt Od Smyka do Smyczka, którego głównym celem jest szeroka edukacja kulturowa, ekologiczna i muzyczna dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie całego miasta. Program Od Smyka do Smyczka ma dużo swoich podprogramów, ponieważ naszym celem razem z miastem i z MCEK-iem, który jest koordynatorem programu Bydgoszcz Miasto Muzyki UNESCO, chcemy stworzyć podwaliny do takiego systemu edukacji kulturowej i muzycznej, aby budzić w dzieciach coraz większą kreatywność, wyobraźnię i odpowiedzialność za świat również. Dlatego w pierwszy dzień festiwalu 22 maja na terenie Kampusu Akademii Muzycznej odbędzie się występ dzieci pod tytułem Kulturalny Recykling. Będą to dzieci ze szkół podstawowych nr 12, 30, 31, 32, 60, 67 oraz z Pałacu Młodzieży pod batutą pana Roberta Robaszkiewicza. Dzieci przez cały rok szkolny pracowały w tych wszystkich placówkach,

0: które wymieniłam, zaczynały od tego, że przynosiły z domu bardzo dużo już niepotrzebnych rzeczy, którym nadawały nowe życie, tworząc instrumenty perkusyjne. Były to wiadra, stare blachy, jakieś pokrywki, drewniane łyżki. Oczywiście to wszystko było okraszone opowieściami o tym, jak bardzo ważne jest dbanie o środowisko, dbanie o klimat, czym właściwie jest coś, co trudno brzmi dla dzieci, ale one rozumieją to, mam wrażenie, dużo lepiej niż dorośli czasami, czyli czym są cele agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Po tym, jak już stworzyły te instrumenty, zaczęły się uczyć na nich grać. Co jest ważne w tym projekcie i to, co chciałabym podkreślić, jeżeli chodzi w ogóle o program UNESCO, to nie sama wartość artystyczna i nie sama wartość prezentacyjna i muzyczna w tym programie jest ważna. To jest o wiele głębsza idea, która uczy dzieci i młodzież odpowiedzialnej konsumpcji, myślenia o świecie i przygotowywania się też do bycia naszymi następcami, do tego, aby wziąć tą pałeczkę dalej i dbać o świat, aby następne pokolenia żyły przynajmniej tak dobrym świecie, jak my żyjemy. Także zapraszam Państwa serdecznie na ten koncert 22 maja na terenie Kampusu Akademii Muzycznej.
1: To, ta rozpiętość, wszyscy Państwo, którzy jesteście tutaj z nami, to jest dowód na to, jak ta siła tak naprawdę oddziałuje i to, co może stworzyć. Sami byśmy tego nie zrobili, nie ma takiej możliwości. Każdy z partnerów ma swój osobny wkład w każdym aspekcie, bardzo profesjonalnej części, bardziej animacyjnej, bardziej edukacyjnej i jakby tak my mówiąc o tych sferach, czyli edukacja, czyli piękny kampus, piękna Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. Zapraszam serdecznie. Drodzy Państwo, jak zauważyliście już w tych ostatnich dobrych kilku latach, ten festiwal stawia na takie bardzo wyraziste punkty, to znaczy nie staramy się, żeby jednego dnia było bardzo dużo wydarzeń, staramy się, żeby one były bardzo wyraziste, czasami nawet jedno wydarzenie, czy dwa, ale z reguły to są bardzo wyraziste postaci, które reprezentują bardzo różne oblicza rytmów, ponieważ rytm jest wszechobecny, on właściwie dotyka nas wszędzie i wszędzie go jest pełno. Zatem patrząc na taki obszar, bo jest to festiwal międzynarodowy, pracujemy z całym światem, właściwie z każdego kontynentu do nas artyści zaglądają, stąd też mamy takie, udało się nam już to wypracować w ciągu tych lat, parę takich stałych punktów, na przykład koncerty w ramach rytmów świata. Tutaj mamy cudowną sytuację związaną z przyjazdem Anny Maury, to jest właściwie nazywana jako księżniczka Fado, najwyraźniejsza postać tego nurtu w świecie, portugalskiego Fado. Zachwycali się z nią panowie z Rolling Stones, Prince, ale nagrywała również z Hancockiem, to jest bardzo poważna oferta, ale też przy okazji specjalnie na ten koncert przyjeżdża z grupą tancerzy, ponieważ rytm to też jest taniec, właściwie to jest jak małżeństwo, nierozłączne, rytm i taniec. To jest jedna taka propozycja. Mamy postać Trickiego, zaglądają do nas ludzie z całego kraju na te wszystkie wydarzenia, które stanowią jakby ten taki kwiat festiwalowy, czyli te gwiazdy koncertowe. Tricky jest taką postacią właściwie, bez którego styl zwany trip-hopem właściwie by chyba nie istniał, a istnieje, ma się dobrze, wpływa bardzo mocno na charakter innych również muzycznych aspektów nowoczesnej muzyki rytmicznej, ale też artysta jest bardzo charyzmatyczny. On oscyluje pomiędzy stylami. On tak właściwie wpływa, jest bardzo ważną postacią współczesnej muzyki europejskiej. Tricky będzie. Mamy Annę Maurę. Mamy wspaniały cykl Ikony Polskiego Jazzu. W zeszłym roku gościliśmy Michała Urbaniaka. Znakomita postać, przepiękny koncert. W tym roku będzie nią Urszula Dudziak. Oczywiście otrzyma statuetkę, jest zadowolona, cieszy się z przyjazdu do Bydgoszczy, ponieważ też dawno nie grała, nie śpiewała w Bydgoszczy. A wiadomo, Państwo znacie Urszulę Dudziak pewnie z wielu, jej odsłoną jest znakomitą postacią, wspaniałą artystą. Zatem tych ofert jest sporo, ale na finał mamy przygotowaną taką wyjątkową ofertę, która właściwie to jest taka propozycja z obszaru głębokiej Afryki, taka spuścizna po Bobby Marleyu. Bardzo ważna persona, która dotyka głęboko tematów ważnych dla Afryki. Jest po prostu potężną charyzmą obdarzony Tiken Yahwakoli. Legenda całej Afryki, Europy Zachodniej, więc to są takie propozycje z różnych obszarów, ale one jakby pokazują

0: różne oblicza i wszechstronność oddziaływania rytmu. A bez rytmu no, nie ma muzyki, nie ma melodii. Więc to tyle może na temat samego programu, tego ściśle koncertowego, ale ten pierwszy dzień, który mówimy o nim jako ostatni, to jest właściwie coś takiego, co mogłoby być nawet odrębny festiwal.
1: Festiwal w Bydgoszczy odbędzie się w dniach od 22 do 29 maja. W ciągu 8 festiwalowych dni zaplanowano ponad 15 wydarzeń z udziałem kilkudziesięciu artystów.
2: SK Bydgoszcz.
1: Lasy Państwowe mają nową aplikację pod nazwą Lasy Kujaw i Pomorze. Za jej pomocą można stworzyć własne szlaki leśne, zarówno piesze, jak i kajakowe, rowerowe czy konne. Można też zgłaszać problematyczne miejsca czy niebezpieczne sytuacje w lasach, mówi Honorata Galczewska, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
3: Aplikacja Lasy Kujaw i Pomorza to aplikacja, która oczywiście daje podkłady mapowe i pokazuje, którędy przemieszczać się w lesie, ale nie tylko. Będąc na przykład w Toruniu, jeżeli ją uruchomimy, to też zobaczymy nasze położenie. Dlaczego? Bo żeby korzystać z aplikacji, trzeba się zarejestrować. A rejestracja wymaga także określenia naszej lokalizacji, oczywiście zaakceptowania regulaminu tej aplikacji. No a dalej to już według uznania, co kto lubi, czyli jeżeli lubimy spacerować, to postarajmy się wyszukać sobie szlaki piesze. Jeżeli interesują nas miejsca pamięci, no to też takie obiekty są dostępne. Najróżniejsze. Może czasami ktoś, kto nie ma sprecyzowanych swoich ulubionych miejsc czy obiektów, które chciałby zobaczyć w terenie, może po prostu wybrać się przed siebie. Aplikacja też myślę, że nie pozwoli mu się zgubić w naszych lasach. Co dalej? Oprócz tego, że możemy zobaczyć obiekty punktowe i liniowe, czyli miejsca ciekawe, ale też szlaki w tej aplikacji, to czym ona się wyróżnia, to między innymi możliwość zgłaszania nam na przykład takich nieoczywistych sytuacji, na przykład porzuconych śmieci w lesie, pożaru albo na przykład niebezpiecznie pochylonego drzewa. Las jest potężny. My, leśnicy, staramy się weryfikować wszystkie miejsca, przeglądać, monitorować. Nie tylko dla bezpieczeństwa przyrody, nie tylko w trosce o tę przyrodę, ale także dla bezpieczeństwa ludzi, którzy przebywają w tych lasach, bo lasy w Polsce są w zdecydowanej większości udostępnione i otwarte dla wszystkich. Więc to naszą rolą, leśników, jest zadbać o państwa bezpieczeństwo. No ale nie zawsze, wszędzie, szczególnie po na przykład wichurach, nie wszędzie nam się udaje być. Czasami zdarza się, że naturalnie drzewo się pochyli. Warto zgłosić nam takie miejsce, napisać, co się stało, można dorzucić fotografię. No i oczywiście lokalizacja tego miejsca następuje przez lokalizację użytkownika, który nam to zgłasza. Każde zgłoszenie będzie rozpatrzone według regulaminu zgłoszeń, więc prosimy też o cierpliwość. Jeżeli będzie wiele różnych zgłoszeń, to administrator wśród wielu innych swoich zadań na pewno dojdzie również do tego zgłoszenia, które Państwo dacie, ale nic nie zostanie pominięte. Czym również wyróżnia się ta aplikacja, jeżeli na przykład coś jest zorganizowane, jakieś wydarzenie społeczne, szczególnie to otwarte, na które mogą przyjść niemal wszyscy zainteresowani. Wówczas możecie Państwo też poprzez aplikację zgłosić nam właśnie, że coś jest planowane, podać miejsce, podać krótki opis, a wówczas po weryfikacji tego zgłoszenia przez administratora lokalnego, czyli dla danego nadleśnictwa, być może administrator zamieści informację, która będzie tą na temat wydarzenia i inni użytkownicy aplikacji, czasami ich znajomi, rodziny, również wezmą udział chętnie w takim wydarzeniu, więc myślę, że inne aplikacje tego nie mają. Warto aplikację pobrać, jest darmowa, korzystać z niej. Być może okaże się, że ma jeszcze dodatkowe zalety, o których może my nie wiemy, a Państwo odkryjecie.
4: Powiedzieliśmy, że trzeba się zarejestrować w aplikacji, zalogować, więc może teraz tylko krótko spróbujemy opisać słuchaczom, jak taka aplikacja dokładnie wygląda, jak już się zalogujemy, jakie po prostu mamy dostępne opcje, jak się poruszać w tej aplikacji.
3: No przede wszystkim trzeba pobrać aplikację na swój telefon, a później zarejestrować się jako użytkownik. Oczywiście podajemy prawdziwe dane. Później aplikacja jest już do naszej dyspozycji. Logujemy się i mamy m.in. taki kafelek jak Miejsca, który pokazuje nam też najbliższe nadleśnictwa. Tu jest cała lista nadleśnictw wszystkich i otwierając konkretne, które nas interesuje, my na przykład teraz otworzymy mapę nadleśnictwa Toruń, proszę, jest też postać człowieka na mapie, która pokazuje, gdzie akurat mój telefon jest zlokalizowany. Następnie można skorzystać z kolejnego kafelku bądź na dole w pasku narzędzi jest taka opcja, która ma oznaczenie taką ikonką kierunkowskazów. Ta będzie nam pozwalała na mapie przedstawić przebieg szlaków turystycznych. One mają różne kolory, boi oznaczają różne typy szlaków. Pamiętajmy, że są do dyspozycji w lasach naszego regionu nie tylko szlaki piesze, również rowerowe, nordic walking, kajakowe, konne. Warto przejrzeć, może Państwo rozwiną swoje zainteresowania takie rekreacyjne w dotychczas nieznanym kierunku, więc warto popróbować. Mamy także na głównej stronie kafelek taki wykrzyknik, który pozwala nam zgłosić zdarzenie, które na przykład chcielibyśmy zakomunikować administratorowi, ale także innym użytkownikom. Na przykład porzucone śmieci, pożar, czy na przykład pochylone drzewo. Inne jest także kategoria inne.
1: Aplikacja Lasy Kujaw i Pomorza jest darmowa.
2: SK Bydgoszcz News.
5: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Znane są wyniki ekspertyzy kładki dla pieszych nad ulicą Fordońską przy Wiślanej w Bydgoszczy. Można z niej bezpiecznie korzystać. W lutym tego roku w kładkę uderzył kierowca ciężarówki z uniesionym wysięgnikiem. Kładka się zatrzęsła, kierowca odjechał, a do sieci trafiło nagranie, mówi rzeczniczka bydgoskich drogowców Katarzyna Muszyńska.
6: Prace nad ekspertyzą stanu technicznego kładki nad ulicą Fordońską zakończyły się. Mamy już jej wstępną wersję, a niebawem otrzymamy wersję ostateczną. Ekspertyza potwierdziła ocenę naszych inspektorów dotyczącą bezpieczeństwa jej użytkowania. Obecnie z kładki można bezpiecznie korzystać. W wynikach ekspertyzy potwierdzono też powstanie uszkodzeń, z których najpoważniejsze dotyczy bloczków oporowych utrzymujących łożyska konstrukcji przęseł na podporze środkowej. Widoczne deformacje elementów stalowych konstrukcji, jak wykazały szczegółowe obliczenia, nie mają wpływu na nośność i parametry dalszego funkcjonowania obiektu. Wykonano również szczegółowe badania spoin, które nie wykazały istotnych uszkodzeń. Po opracowaniu kosztorysu robót przystąpimy do przygotowania naprawy wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku kolizji pojazdu z kładką. Będziemy starali się, aby prace te zostały przeprowadzone bez konieczności całkowitego zamykania kładki.
5: Po opracowaniu kosztorysu robót drogowcy przystąpią do przygotowania naprawy wszystkich uszkodzeń. Kierowca zdarzenia, dodam tylko, sam zgłosił się na policję.
2: SK Bydgoszcz.
5: NFZ przy Łomżyńskiej w Bydgoszczy zaprasza w poniedziałek na Dzień Matki i Dziecka. Co w programie? O tym Barbara Nawrocka z NFZ.
7: W imieniu pani dr Agnieszki Bańkowskiej, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy, z okazji zbliżającego się Dnia Matki wszystkim mamom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i codziennej radości. Natomiast z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka wszystkim dzieciom, z okazji ich święta, życzę uśmiechu, spełnienia marzeń, ciekawości świata, wszystkiego najlepszego. Z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka zapraszamy Państwa już w najbliższy poniedziałek, 25 maja, w godzinach od 14.30 do 17.30 do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przy ulicy Łomżyńskiej 33 na Dzień Matki i Dziecka w NFZ w Bydgoszczy. Razem z partnerami medycznymi przygotowaliśmy wydarzenie profilaktyczne, podczas którego uczestnicy skorzystają m.in. z porad dotyczących zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej czy badań profilaktycznych. Zapraszam wszystkie mamy, dzieci i całe rodziny do wspólnego świętowania oraz rozmów o zdrowiu, które jest najcenniejszym prezentem dla naszych bliskich. Zachęca i zaprasza do wydarzenia, do udziału w wydarzeniu pani dr Agnieszka Bańkowska. Szanowni Państwo, jeszcze raz podsumowując, Dzień Matki i Dziecka w NFZ w Bydgoszczy, miejsce wydarzenia Bydgoszcz, ulica Łomżyńska 33, data wydarzenia 25 maja bieżącego roku, czas trwania od godziny 14.30 do 17.30. W ramach Dnia Matki i Dnia Dziecka w NFZ w Bydgoszczy będziecie Państwo mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych konsultacji dermatologicznych, psychologicznych, fizjoterapeutycznych, będą też konsultacje logopedyczne, będzie położna środowiskowa rodzinna, będziecie Państwo mogli porozmawiać na temat bezpłatnego programu Moje Zdrowie czy centralnej e-rejestracji. Będą też bezpłatne

0: badania wzroku, słuchu, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar glukozy we krwi, analiza składu masy ciała i oczywiście konsultacje pomiarów naszym doradcom do spraw profilaktyki i promocji zdrowia. Będą też spotkania edukacyjne, warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ćwiczenia pierwszej pomocy przy zadławieniach czy nauka samobadania piersi na fantomach. Dla zainteresowanych będzie także karetka pokazowa, a w ramach Czystej Bydgoszczy będą quizy z wieloma nagrodami.
1: Początek o 14.30, zaproszone są całe rodziny. Za dnia to zwykła fontanna, ale wieczorami zamienia się w multimedialne widowisko. Od początku maja działa przy Filharmonii Pomorskiej fontanna Aquanutka, mówi Tomasz Okoński z bydgoskich wodociągów.
2: Z początkiem maja uruchomiliśmy naszą fontannę Aquanutka, która znajduje się na placu przy Filharmonii Pomorskiej. Na co dzień oczywiście jest to zwykła fontanna, ale wieczorami odbywa się tam multimedialne widowisko światło, woda, dźwięk. Na te koncerty oczywiście można wybierać się w maju i czerwcu 3 razy w tygodniu. W środę i sobotę o godzinie 21.30 można zobaczyć tam pokaz wodny do muzyki współczesnej, a w piątki o 21.30 odbywają się pokazy do muzyki klasycznej. To nie koniec, bo przygotowaliśmy też tutaj niespodziankę dla mieszkańców i turystów. Przy fontannie Aquanutka będą w niedzielę odbywały się specjalne koncerty, które zorganizowaliśmy wspólnie z Filharmonią Pomorską. W niedzielę 24 maja o godzinie 18 Prestige String Quartet wystąpi z muzyką na żywo przy właśnie fontannie Aquanutka. O godzinie 18 serdecznie zapraszamy. Natomiast Kapela Bydgoscensis wystąpi 14 czerwca i 23 sierpnia o godzinie również 18 też z muzyką na żywo przy fontannie Aquanutka. Zapraszamy na plac przy Filharmonii Pomorskiej. Przypomnę, koncerty w ramach Kameralnie pod Wierzbą odbędą się 24 maja w niedzielę o 18, a także 14 czerwca i 23 sierpnia również o godzinie 18. Muzyka na żywo przy fontannie Aquanutka.
1: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Charakterystyczne lampy uliczne z białymi kulami na ulicy Stary Port w Bydgoszczy zostaną wyremontowane. Odnowione zostaną też wszystkie zabytkowe słupy projektu bydgoskiego artysty Stanisława Lejkowskiego. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce zdolnych uczniów w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Młodzież pod okiem profesjonalistów remontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych, mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki.
3: Porozmawiamy o armacie, nie byle jakiej armacie, 80-letniej. Jaki związek z tą armatą ma Zespół Szkół Samochodowych?
4: Zespół Szkół Samochodowych bierze udział w różnych akcjach renowacyjnych przede wszystkim. Wiemy, że mamy różne samochody, które też restaurujemy, ale też możemy się sprawdzać na innym polu. No takim wyzwaniem jest armata, która no nie jest pierwszym naszym projektem. My w 2019 roku już przystąpiliśmy do projektu razem z Muzeum Wojsk Lądowych. Restaurowaliśmy haubice, teraz czas przyszedł na armatę. Aż strach pomyśleć, jaki będzie projekt następny.
3: To jest tak, że uczniowie będą brali udział, czy biorą udział w tej renowacji. Co będą robić na przykład?
4: No, renowacja, czyli przywracanie stanu naturalnego, czy stanu, który był na początku zabudowy. No, armata jednak ma swoje lata, więc musimy przeprowadzić cały proces odnowienia, więc będzie rozebrana całkowicie. Będzie wyszlifowana, wyczyszczona, zabezpieczona i będzie nałożona nowa warstwa, farba, będą nowe koła, nowe tarcze. Armata będzie jak nowa. Czy będzie dobrze strzelała jak nowa? Tego nie wiemy, ale będzie cieszyła oko i to jest dla nas najważniejsze. Dla młodzieży, czyli młodzież, która rozwija swoje kompetencje, umiejętności od restaurowania starego elementu, na pewno ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
3: Mamy tutaj do czynienia z 80-letnią armatą. Części zamiennych z pewnością nie ma. Trzeba być bardzo dokładnym.
4: Oj tak, żeby projekt, który zakończymy, czasem nie zmienił efektu finalnego, czyli żeby armata nie stała się jakimś elementem, który nie będzie przypominał armaty. Nie, oczywiście żartuję. Armata będzie zawsze armatą, ale rzeczywiście tutaj technologicznie wspomaga nas firma, nasi przyjaciele, takim pomysłodawcą tego projektu to jest nasz przyjaciel, nasz absolwent, pan Adam Niedźwiecki, który nadzoruje ten projekt i oczywiście jako przedstawiciel firmy, która zajmuje się takimi sprawami, będzie nam podpowiadał i pomagał użyć odpowiednie materiały, no i później odpowiednią technologię.
3: Trochę pan

0: O tym przed chwilą wspomniał, ale zapytam, co dla uczniów oznacza taka praca tutaj właśnie przy tej armacie? Co oni z tego wyciągną?
1: Znaczy, tak, jednym z najważniejszych aspektów to jest zainteresowanie. Czyli jeżeli zainteresuje się ucznia, da mu się jakąś zabawę, w tym przypadku rozwijanie kompetencji i ona go pochłonie, będzie go interesowała, to on to będzie mógł później wykorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej. I chyba to jest dla nas najważniejszy aspekt, żeby... Ja wiem, że to jest armata, okej, wszyscy się zastanawiali, samochodówka, no ale są koła, to też jeździ, to można powiedzieć, że jest pojazd. Ale tutaj proces technologiczny jest bardzo podobny jak przy pojazdach jednośladowych czy wielośladowych.
0: Prace ruszyły, ruszą.
1: No, armata została przekazana wczoraj. Wczoraj była uroczystość przekazania. Armata stoi w tej chwili u nas na terenie szkoły. Będzie demontowana. No i ten projekt kończymy w czerwcu, czyli mamy 30 dni, żeby go zrealizować.
2: Później eksponat wróci do muzeum, a kilka lat temu uczniowie wyremontowali chałubicę. Lasy Państwowe w Toruniu zachęcają do leśnych wędrówek, ale przypominają również o odpowiednim przygotowaniu się do nich. W lasach jesteśmy gośćmi i trzeba pamiętać chociażby o kleszczach. Znajdują się one nie tylko w trawie, warto zatem odpowiednio się przed nimi zabezpieczyć. O tym, jak sobie radzić, mówi Honorata Galczewska, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
3: Kleszcze, można powiedzieć, że są na co dzień z nami, bo niestety już teraz nie ma chyba miesiąca w roku, w którym nie byłyby aktywne. Przyjmuje się, że temperatury dodatnie, dziś czytałam w literaturze, że takie plus 5 stopni Celsjusza i więcej, ale w innym źródle znalazłam, że w ogóle dodatnie temperatury powietrza już powodują ich aktywność. Natomiast pamiętajmy, że są one mniej aktywne, ale są również, kiedy mamy nieco poniżej zera. I my, leśnicy, możemy to absolutnie potwierdzić, ponieważ w codziennej pracy wiemy, że nawet w styczniu powinniśmy po pracy dokładnie obejrzeć swoje ciało i ubrania, czy nie chodzi jakiś właśnie mały pajęczak, podkreślam pajęczak, czyli kleszcz. Kleszcz w Polsce jest wiele gatunków, mogą przenosić bardzo wiele zakaźnych chorób, bo są ich wektorem i założenie nasze powinno być takie, że kleszcz przenosi chorobę, więc powinniśmy nie dopuścić do tego, żeby się nam wchłuł, a jeżeli już do tego dojdzie, to powinniśmy go niezwłocznie, ale prawidłowo usunąć z naszej skóry, żeby nie był wkłuty w nasze ciało. Jak to zrobić? No przede wszystkim trzeba pomyśleć o tym zabezpieczeniu, o prewencji. Tak chyba jest najlepiej, najzdrowiej, najtaniej i bez niepotrzebnego stresu. Czyli jeżeli wybieramy się do lasu, to weźmy z sobą ubrania z długim rękawem, z długimi nogawkami. Warto także czapeczkę z daszkiem, ponieważ tak jak teraz w lesie tutaj jesteśmy, nad nami i tak przechodząc nawet po ścieżce leśnej są gałęzie drzew. Pamiętajmy, że kleszcze są w stanie wdrapać się pomalutku, nawet na wysokość około 1,5 metra nad glebą i gdzieś przechodząc nawet koło jakichś zakrzewień w lesie może akurat się zdarzyć, że ten kleszcz na nas też spadnie, więc dbajmy o to. Jeżeli już przyjdziemy z lasu, to warto strzepnąć to, co mamy na ubraniach, nawet jak wydaje nam się, że tam nic nie ma, to możemy być niemile zaskoczeni. A jeżeli okaże się, że któryś z kleszczy jednak wkłuł się w naszą skórę, i tutaj podpowiem, że wybierają miejsca te, gdzie na naszym ciele skóra jest cienka, a nie wszędzie jest równa grubości. Pamiętajmy, ta cieńsza jest na przykład w okolicy pasa, na brzuchu, pod pachami, pod kolanami, w pachwinach, przy kostkach. Wszędzie tam warto spojrzeć, czy ten mały, ciemny punkcik to nie jest przypadkiem kleszcz. Więc dokładnie obejrzyjmy nasze ciało. Jeżeli okaże się, że jednak wkłuł się jakiś kleszcz w naszą skórę, to nie powinniśmy panikować, bo to niczego nie zmieni. Nie powinniśmy go także dotykać, tam próbować wybadać palcem, jaki on jest, czy miękki, czy twardy, czy duży. To oceńmy go jednak wzrokowo, ponieważ każdy nasz dotyk powoduje, że on, można obrazowo powiedzieć, wymiotuje, zwraca treści ze swojego organizmu do naszego krwiobiegu. Jeżeli jest zakażony jakąś chorobą, to pamiętajmy, że ta choroba w postaci bakterii czy wirusa także dostaje się do naszego krwiobiegu i zwiększamy prawdopodobieństwo zakażenia, więc nie drażnijmy tego kleszcza. Nie wolno także smarować go żadnym tłuszczem, tłuszczem. Absurdem jest wyciąganie go w stronę przeciwną do ruchu wskazówek. Ruchem bardzo zdecydowanym wyciągamy kleszcza, ale wcześniej chwytamy go na przykład pensetą, czy jeżeli ktoś już to wiele razy robił, to nawet można po prostu chwycić paznokciami. Chodzi o to, żeby dobrze chwycić kleszcza tuż przy skórze, tam gdzie jest on wkłuty, i zdecydowanym ruchem go wyciągnąć. Niektóre osoby się obawiają, że to jest bolesne, zarówno samo wkłucie, jak i wyjmowanie. Nic z tych rzeczy, dlatego że kleszcz, wkłuwając się w naszą skórę jednocześnie, niemal w tym samym czasie przedostaje się do naszego organizmu miejscowo substancja znieczulająca, więc my tego w ogóle nie czujemy. Natomiast później możemy czuć drobne swędzenie, ale to też nie jest powiedziane, że na pewno tak będzie. Więc to jest cały, nazwijmy to, cały ten przypadek, ta sytuacja, kiedy kleszcz może się wkłuć i możemy go z sobą na skórze gdzieś nosić, jest dla nas absolutnie bezbolesna, a często niezauważalna. Ale podejdźmy do tego bardzo poważnie. Postarajmy się jak najszybciej, ale prawidłowo usunąć kleszcza, dlatego że im więcej kleszczy w ciągu naszego życia przyjmiemy ich ukłucia, bądź im dłużej one będą tkwiły już wkłute w naszą skórę, tym zwiększa się prawdopodobieństwo, że nasz organizm przyjmie patogeny chorobotwórcze, których nosicielami są te kleszcze. Więc warto oglądać się, wcześniej zabezpieczać, a kiedy już się okaże, że mamy kleszcze, to po prostu rozsądnie, zdecydowanie usuwać. Jeśli sami nie potrafimy, poprośmy osobę, która jest związana ze służbą zdrowia. Tam na pewno profesjonalista nam pomoże.

0: somebody else.
1: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20.

ulicach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden tłum.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.